0: oczywiście zabezpieczenia, które ograniczą możliwość blokowania decyzji. Komisja chce ułatwić i przyspieszyć poszerzenie, natomiast państwa członkowskie Unii są bardzo ostrożne. Węgry nadal blokują otwarcie kolejnych działów, a Francja mówi, że przed przyjęciem nowych członków sama Unia musi się zreformować. Zresztą przed wyborami we Francji żadne decyzje w sprawie rozszerzenia nie zapadną. Także Polska podkreśla, że nie ma drogi na skróty.
1: Stuart KB, youtuber znany jako Stu, usłyszał wczoraj zarzuty. Dotyczą one rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. W prokuraturze był wczoraj reporter RMF FM Michał Radkowski.
2: Nie przyznał się do winy, odmówił też składania zeznań ani przed, ani po zakończeniu przesłuchania. Nie wyszedł do dziennikarzy, podobnie jak jego obrońcy. 34-latek do prokuratury przyjechał prosto z aresztu. Przypomnę, że trafił tam tydzień temu, potem jak sprowadzono go do Polski z Wielkiej Brytanii. Tam też był w areszcie, czekając na ekstradycję do kraju.
3: Prokurator jeszcze dziś skieruje wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa o utrzymanie stosowania tymczasowego aresztowania, który miał związek z poszukiwaniem podejrzanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wdrożeniem listu gończego oraz europejskiego nakazu aresztowania.
2: Mówi prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. YouTuberowi grozi 15 lat więzienia.
1: W prokuraturze wczoraj był nasz reporter. Dziś sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla youtubera.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
1: Polacy coraz bardziej martwią się o swoje portfele. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z lipcem, w sierpniu pogorszyły się nastroje wśród konsumentów. O obawach Polaków w faktach teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Główny lęk to rosnąca inflacja. W badaniu GUS narasta obawa, że ceny w sklepach będą coraz wyższe i to ma wpływ na nasze plany finansowe. Najbardziej spadł entuzjazm wobec planowania dużych zakupów. Takich, których nie robimy codziennie. Nowa pralka, pierścionek zaręczynowy, samochód. Rośnie strach przed takimi wydatkami. Obawiamy się też o sytuację ekonomiczną Polski. Doniesienia o rosnących wydatkach państwa i dziurze budżetowej nie napawają optymizmem. Jedyny obszar, który obecnie postrzegamy nieco lepiej, to obecna sytuacja gospodarstwa domowego. Być może inne obawy sprawiają, że zarządzamy swoimi budżetami nieco ostrożniej i dzięki temu domowe finanse wydają się stabilne.
1: Dzieła 50 tysięcy artystów z całego świata zostaną wysłane na Księżyc w ramach projektu Lunar Codex. Na Srebrnym Globie ma powstać pozaziemskie archiwum. Do kosmicznej galerii trafią m.in. prace łodzianki Dari Solar, które zostaną zapisane na niklowych dyskach.
6: Te dyski wyglądają jak malusieńkie płyty CD i one są zgromadzone jakby na takiej jednej dużej płycie CD. Są takie malusieńkie dyski z tej technologii Nanofish, na których są to zminiaturyzowane na przykład 2 na 3 mm, czy 2 na 5 mm te obrazy, lub cały tekst. I tych dysków jest bardzo dużo i one są jakby ściśnięte w taką malusieńką paczuszkę wielkości dosłownie takiego pudełka, jak pudełko do płyt CD. I one są przykręcone do boków lądowników.
1: A start misji planowany jest jeszcze w tym roku.
4: Polityka w faktach RMF FM.
1: Dokonania rządu Mateusza Morawieckiego są realne. Udało się zrealizować większość obietnic. Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Schreiber, poseł i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Rozwój Plus. Podważał też wyniki sondażu, z którego wynika, że połowa ankietowanych nie ufa byłemu premierowi z czasów Zjednoczonej Prawicy. Posłuchajcie kolejnego fragmentu wywiadu prowadzonego przez Piotra Salaka.
7: Proszę spojrzeć też na poziomy zaufania, gdzie z kolei też jest jednym z najwyższych w Polsce się cieszy. To jest efekt, wie pan, bardzo ostrej też polaryzacji, która ma miejsce w Polsce. No, i szeregu innych rzeczy, ale to ja nie jestem politologiem, jakby, żeby to wszystko wyjaśnić.
8: Ale pytania o przyszłość o dokonania rządu Mateusza Morawieckiego będą się pojawiały w tej kampanii 2027 roku.
7: Ale te dokonania są realne.
8: Mieszkanie Plus, które, na przykład, chociażby miało być 100 tysięcy, ile było, pamięta pan?
7: No, nie było 100 tysięcy, tylko było finalnie około 40 tysięcy.
8: Waldemar Duda i jego bezpieczny kredyt 2%.
7: Razem z innymi programami, gdyby pan jeszcze je doliczył, tak jak program SIM-ów, tak jak jeszcze dwa inne, no bo były wielkie dopłaty także dla mieszkań
8: czynszowych. Nie przyjechał pan też do nas pewnie elektrycznym samochodem, których miało jeździć milion rok temu.
7: Akurat elektrycznym samochodem, ale to
8: miał pan szczęście, bo takich jest zarejestrowany. Bo takich jest zarejestrowanych, ale raptem 150 tysięcy, no, o ile dobrze pamiętam.
7: No ale to, wie pan, znaczy inaczej. Ma pan rację. Pan pokazuje, wymienił tu jedną czy dwie sprawy, w których nie udało się w pełni zrealizować, tylko proszę zobaczyć, że jakbyśmy uczciwie wzięli pod uwagę program, z którym szliśmy do wyborów w roku 15 i 19, to zobaczyłby pan, że ze sztandarowych obietnic udało się zrealizować, chcę być uczciwy, około 90%. Około 90% sztandarowych obietnic, pewnie w całej reszcie.
8: Chce mi pan powiedzieć, że Polski Ład wyciągamy, też był dobrym pomysłem?
7: No, szereg rozwiązań było znakomitym pomysłem związanych z
8: podatkowych
7: tym, że...
8: Podatkowych także?
7: Podatkowych także, tylko chciałbym to wyjaśnić. Podatkowych także, bo zostawiliśmy w kieszeniach Polaków w pierwszym roku po reformie prawie 27 miliardów złotych w rękach Polaków. Teraz sam, już po odliczeniu kwestii składki zdrowotnej, zresztą to, że akurat służba zdrowia dostała dodatkowe pieniądze, tak jak pan widzi dzisiaj, wszyscy, nawet ci, co tak zwalczali, się zgadzają. Zrobiliśmy jeszcze jedną rzecz, bo za tym poszły też środki, bo kto stracił? Straciły samorządy, bo te wpływy z podatków spadły, ale uruchomiony został program inwestycyjny dla samorządów.
8: Czyli że jeżeli Rozwój Plus przekształcony w partię będzie przy władzy po 2027 roku, to Polski Ład powróci, również w przepisach podatkowych, tak?
7: No ale wie pan, ale w jaki sposób on został zdemontowany? Akurat nie został zdemontowany, więc on jest. On musi powrócić w kwestii programów inwestycyjnych. To jest nasza propozycja Polska jednej prędkości. Jasno, czytelne zasady dla samorządów na nowe inwestycje, to zupełnie upadło. To, co jedynie, ale nie mówimy tak, że wie pan, że wszystko jest, było doskonale.
8: Tym, co pan mówi.
7: Nie, ale to chciałbym panu wyjaśnić. Jest jedna sprawa, w której chcemy dokonać korekty, to znaczy tej związanej z mikroprzedsiębiorcami, i to, jeżeli mówimy o jakimś błędzie, który został być może popełniony, znaczy to właśnie dotyczył to on mikroprzedsiębiorców, tak. Ale to nie znaczy, że całość tego programu, który obniża podatki Polakom, była zła.
8: Ja tylko pamiętam wypowiedź Sława Kaczyńskiego, który po roku obowiązywania Polskiego Ładu sam powiedział, że błędy zostały popełnione i że ludzie też powinni za to ponieść odpowiedzialność. Jakie macie poparcie? Patrzą
7: pan... Co, ale tam chodziło, tak mi się wydaje, ja już teraz nie pamiętam, chodziło być może o przy tym tempie wdrażania tego projektu, i jeżeli ja bym za coś tutaj powiedział, przeprosił, że po prostu to powinno być perfekcyjnie przygotowane i w trochę dłuższym okresie zrobione. Natomiast no naprawdę, wie pan, nie próbujmy wmawiać Polakom, że kwota wolna na poziomie 30 tysięcy i PIT 12% były złym rozwiązaniem.
8: Mówię o tym, że jest długa lista.
7: Co było złym rozwiązaniem?
8: Chodzi mi o to, że jest długa lista obciążeń rządów Mateusza Morawieckiego, kiedy był premierem.
7: Ale nie, ale o co chodzi,
8: która może teraz obciążać, Rozwój Plus. Przyszłą partię, stowarzyszenie, dzisiaj przyszłą partię Rozwój Plus. Pamięta pan, jakie były notowania? Pewnie pan nie pamięta, jakie były notowania tych wszystkich, którzy rozstawali się z PiS-em zaraz po tym, gdy następowała secesja?
7: No, pamiętam różne partie, które...
8: Solidarna Polska, 11% na samym początku. Polska jest najważniejsza, 8% na samym początku. Wy jesteście w tej chwili na poziomie 5-7. Pana to satysfakcjonuje?
7: 5-7% nas nie satysfakcjonuje, ale... No, akurat te badania są różne, ja się nimi tak bardzo nie
8: przejmuję. A jakie pan ma
7: przejmuję.
8: Badania takie, żeby nie, wychodziło pan, trochę więcej?
7: Ale w ogóle, znaczy, ja muszę panu zdradzić taką rzecz, że od kiedy przepracowałem jeszcze jako student w dużym ośrodku badań w Warszawie całe wakacje, to mam do tego w ogóle bardzo duży dystans, bo widziałem, jakie mechanizmy są robione, które wpływają na te badania.
8: Wynik satysfakcjonujący dla Rozwoju Plus w przyszłych wyborach parlamentarnych to?
7: 15%.
8: 15%.
7: Tak.
8: To jest bardzo ambitny plan. No, 10%.
7: Trzeba zakładać sobie ambitne plany.
8: Dzisiaj do was walą drzwiami i oknami wszyscy chętni?
7: no, nie wiem, czy drzwiami i oknami, ale rzeczywiście chętnych jest sporo, co pokazuje, że jest wiara też w ten projekt i wiara w Mateusza Morawieckiego.
8: Ilu jest w tej chwili członków stowarzyszenia? Potrafi pan powiedzieć?
7: Potrafię powiedzieć, że osób zapisanych, zresztą teraz trwają, zapraszamy ich na różne spotkania, jest około 4000, coś takiego, ale to nie są dane z dzisiaj, bo gdyby pan mi powiedział, że o tym będziemy rozmawiać, to być może spróbował to zweryfikować, ale tak, sprzed iluś dni, to pamiętam taką ilość 4000 kilkaset.
8: Prezydent
7: osób.
8: Tarnobrzega dołączył.
7: Całkiem nieźle, przyzna pan jak na początek.
8: Jak na początek, to prawda. Prezydent Tarnobrzega dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus, to już czwarty prezydent miasta, ile dobrze pamiętam.
7: Zgadza się.
8: 107. Będą kolejni?
7: Myślę, że będą kolejni.
8: Tak? Może jest już tak, że są pewne deklaracje i rozmowy się toczą?
7: Są, no ale wie pan, są także deklaracje daleko posunięte i część tego nie widać z perspektywy Warszawy, ale to jest dla nas super istotne, z wieloma burmistrzami i wójtami, którzy również wstępują do Stowarzyszenia Rozwój Plus i w tym sensie uważam, że będziemy pod względem ilości prezydentów, burmistrzów i wójtów co najmniej trzecią siłą.
8: Będzie wspólna lista z Prawem i Sprawiedliwością?
7: Wie pan, no my zostaliśmy teraz wypchnięci z Prawa i Sprawiedliwości. Organizujemy nową formację także, no bo to
8: no
7: jest
8: to wszyscy
7: siłą
8: wiemy,
7: rzeczy.
8: Ale
7: to jest jasne.
8: Co z tą wspólną listą?
7: No, już zmierzam i do tego. Nie prowadzimy rozmów w tej chwili z nikim. Jednak nie zastanawiamy się i nie nastawiamy się inaczej niż na samodzielny start. Wbrew temu, co mogę przeczytać nieraz w gazetach, no jesteśmy do tego gotowi, jesteśmy zdeterminowani, żeby jak najciekawszy i program przedstawić, te kolejne nasze punkty i konferencje pokazujemy, ale także przedstawić bardzo ciekawą ofertę jakościową, personalną, a jesteśmy gotowi pod patronatem prezydenta jakby na wspólny blok do Senatu, no a tak jak mówię, a do Sejmu, no to w tym momencie takiego scenariusza nie ma.
8: Czyli rozumiem, że pakt senacki tak, ale jeśli chodzi o Sejm, to na razie takich rozmów nie ma?
7: Nie ma absolutnie takich rozmów, więc byłoby kłamstwem, gdybym powiedział cokolwiek innego.
1: Cała rozmowa Piotra Salaka z posłem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Rozwój Plus Łukaszem Schreiberem jest na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępi-Miernikowski. NFZ nie umorzy kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę syna senatora Lenca. Agenci CBA w ratuszu w Jeleniej Górze sprawdzają zaświadczenia będące podstawą do otrzymania pomocy po powodzi. Skansen w Sanoku znów otwiera się dla zwiedzających. W miejscu spalonego kościoła może stanąć inna drewniana świątynia. Narodowy Fundusz Zdrowia nie zgodził się na umorzenie kary finansowej wobec szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o głośną sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. Kontrola NFZ potwierdziła doniesienia medialne, że odbył się bez formalnej zgody i bez kolejki. Na lecznicę została nałożona kara w wysokości 134 tysięcy złotych. Szczegóły w tej sprawie ustalał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Szpital zapłacił na razie połowę kwoty, bo NFZ zgodził się na rozłożenie kary na dwie raty. Jednocześnie, jak dowiedziałem się, dyrekcja placówki będzie próbować odzyskać te pieniądze bezpośrednio od lekarzy, którzy podjęli decyzję o wykonaniu zabiegu poza procedurą. Umożliwia to tak zwane rozliczenie regresowe. Okoliczności zabiegu cały czas wyjaśnia prokuratura. Śledczy wykorzystują m.in. wyniki wewnętrznej kontroli szpitala, która potwierdziła te nieprawidłowości. Przypomnę, że po tym, gdy ta sprawa wyszła na jaw, senator Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
1: Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do ratusza w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Sprawdzają zaświadczenia po powodzi, które były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie sprzed 2 lat. W faktach teraz reporter RMF FM Beniamin Kubek-Piłat o tym, jak przebiega kontrola.
3: Jak zapewnił mnie rzecznik jeleniogórskiego ratusza Marcin Ryłko, kontrola przebiega bez problemów i w pełnym porozumieniu. Nie mamy nic do ukrycia, usłyszałem. Agenci CBA kontrolują procedurę wydawania zaświadczeń powodziowych dla przedsiębiorców, o które ci występowali po powodzi z 2024 roku. Kontrola to efekt działań biura, które to prowadzi od kwietnia i dotyczy przestrzegania procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia przedsiębiorców. Jak przekazał rzecznik urzędu, w Jeleniej Górze wydano około 200 zaświadczeń dla podmiotów, które chciały ubiegać się o popowodziową pomoc.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Łodzi wakacyjna kumulacja prac drogowych. Remontowanych jest kilkanaście kluczowych ulic, co powoduje duże korki i utrudnienia dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
5: Teraz mamy tak, Piotrkowska, Wróblewskiego, Pabianicka, Bandurskiego, Jana Pawła, Palki.
6: Arystenfelda, Rolnicza, nie można się dostać z Hojen. Na Kurczakach jest taki korek, że jest dramat.
7: Gorzej troszeczkę od tej strony Redkini, Teofilowa. Z tamtej strony, jak ktoś przyjeżdża do mnie tutaj do centrum, to każdy narzeka.
8: Tutaj nie ma logiki. Nie można rozkopywać równoległych ulic, które są kluczowe dla miasta.
9: Godzina jazdy tramwajem to tak trochę słabo, nie? Zamiast 20 minut, jak mam jechać, to jadę godzinę.
5: Czy dlatego pan się przesiadł na rower?
10: Jak załatwiam sprawy w mieście, to rowerem jest 100 razy szybciej.
1: Ze zdenerwowanymi mieszkańcami rozmawiała wczoraj dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Największy w Polsce skansen w Sanoku od dziś znów będzie otwarty dla gości. Popularną atrakcję zamknięto po niedzielnym pożarze, który strawił m.in. bardzo cenny XVII-wieczny kościół. W miejscu spalonej świątyni może stanąć inny drewniany kościół, przyznaje Marcin Krowiak, dyrektor Muzeum Budownictwa Ludowego.
11: W pierwszym kierunku jako muzealnicy patrzymy w stronę tą, aby pozyskać obiekt, który mógłby być przeniesiony tutaj na teren muzeum, ale również bierzemy pod uwagę rekonstrukcję tego obiektu. Poza tym mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcji, bo braliśmy udział w rekonstrukcji dachu synagogi, która jest w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Na terenie muzeum jest rekonstrukcja Rynku Galicyjskiego, jest rekonstrukcja synagogi z Połańca. Także to doświadczenie ogromne też w tym temacie posiadamy.
1: Pieniądze na nowy obiekt obiecuje samorząd Podkarpacia, ale do muzeum zgłaszają się też prywatni darczyńcy.
4: Sport w faktach RMF FM.
1: Trener Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład reprezentacji siatkarek na Mistrzostwa Europy. Turniej rusza już w piątek. Polki pierwszy mecz zagrają w sobotę. O powołaniach i naszych szansach z Joanną Kaczor-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański.
12: Odliczamy już godzinę do Mistrzostw Europy siatkarek, a razem ze mną Joanna Kaczor-Bednarska, ekspertka, komentatorka Polsatu Sport, a w przeszłości reprezentantka Polski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Zastanawiam się, jak pani patrzy na skład, który już znamy. W porównaniu porównaniu z zeszłorocznymi mistrzostwami świata 5 zmian. Różne te powody, ale dużo, niedużo to jakoś wpływa na zespół, czy już tyle było czasu w tym roku, żeby dziewczyny się zgrały, że to w ogóle nie ma znaczenia. Tylko taka ciekawostka statystyczna.
13: Mam wrażenie, że pan mówi o tych zmianach, a ja już tak mocno przyzwyczaiłam się do tego składu, który oglądamy w tym sezonie, że patrząc na tą czternastkę, która została dzisiaj ogłoszona, widzę te najsilniejsze zawodniczki, które mogłyby wziąć udział w tegorocznych mistrzostwach Europy. Oczywiście pomijam te aspekty zdrowotne, które wykluczyły część siatkarek.
12: No bo wiemy oczywiście, że kilka dziewczyn zakończyło kariery, na przykład Agnieszka Korneluk, kilka walczy z kontuzjami. No dużo zmian uśrodkowych, to taka bliska pani pozycja. Tutaj no właściwie sporo się zmieniło. W kontekście dalej odnoszę się do tych mistrzostw świata sprzed roku. Jak teraz jest pani zdaniem obsadzona ta część boiska?
13: No to jest ta część boiska, o którą chyba najbardziej baliśmy się przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Natomiast wejście Mai Koput na boisko, młoda dziewczyna, która wojuje świat i myślę, że przed nią naprawdę niesamowita kariera, stała się tą jedynką, jeżeli chodzi o pozycję środkowej. Tu o tą pozycję drugiej środkowej rywalizują, tak szczerze mówiąc, Ania Obiała i Magda Jurczyk. I myślę, że ta ich wymienność na boisku będzie zależała od przeciwnika. Więc wbrew temu, o co się baliśmy, okazuje się, że mamy naprawdę bardzo ciekawą grupę zawodniczek na tej pozycji. No i będziemy się przyglądać, jak będą one też wyglądały w tych statystykach, jeżeli chodzi o pozycję środkowej.
12: Jakby opisać siłę tej naszej drużyny? Bo w poprzednich latach udawało się zdobyć medale Ligi Narodów, teraz nie udało się załapać do tego turnieju finałowego. Z jednej strony zawsze każdy mecz o taką wysoką stawkę to jest szansa na budowanie czegoś, na zbieranie tego doświadczenia. Z drugiej strony, no był czas na spokojne treningi, na przygotowanie się. Co na tej wadze, który odważnik jest cięższy?
13: No, ciężko powiedzieć. Na pewno warto wspomnieć, że Polki jednak były ósme w Lidze Narodów i tylko to, że gospodarzem były Chinki, nie dało im awansu do tego turnieju Final Eight, a tam mogłoby być różnie, mogłyby powalczyć o medal, być może powtórzenie tego, który był przez ostatnie 3 lata. Natomiast no, teraz mamy zawodniczki, które są bardzo zmotywowane, miały bardzo dużo czasu, też miały sporo, chyba dokładnie 10 dni na odpoczynek zaraz po odpadnięciu z Ligi Narodów, więc zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika, no i też patrząc na to, jak może nam się ułożyć drabinka. Ja jestem zawsze daleka od tego, żeby wyliczyć, które powinniśmy zająć miejsce, no to tutaj jednak zajmowanie 1. lub 3. byłoby dla nas niekorzystne, bo moglibyśmy się spotkać z teoretycznie silniejszym przeciwnikiem w ćwierćfinale.
12: Układ meczów w grupie ma znaczenie, to jaka jest kolejność tych meczów, które nas czekają, bo przypomnę, zaczynamy od Węgierek, potem Łotyszki, no i później już teoretycznie ten poziom trudności rośnie. Także czy dobrze, że takie 2 mecze na początek, które teoretycznie powinny być takim gładkim wejściem w turniej?
13: To powinna być dla nas taka rozbiegówka faktycznie i dobrze układa nam się ten kalendarz, stopniując trudność rywali. Jeżeli patrzymy na tę naszą grupę, to tutaj Turczynki wydają się być najmocniejszym zespołem, też wielu stawia je jako tego kandydata do złotego medalu, więc ja przyjmę wszystko, jeżeli chodzi o zwycięstwa do tego momentu meczu z Turczynkami, a co wydarzy się w meczu z Turczynkami, to oczywiście chcielibyśmy, żeby było zwycięstwo. Może być wymęczone.
12: Te Węgierki, co powinniśmy wiedzieć przed tym meczem otwarcia? Bo to jest zawsze taki czas, kiedy pewnie wielu kibiców ostatnio no, nie śledzi, co się dzieje w drużynie. Dzisiaj dostają te informacje o składzie, ale no, będziemy siadać przed telewizorami w sobotę. I co powinniśmy wiedzieć o siatkówce węgierskiej kobiet? Bo pewnie to nie jest taka drużyna, która by już nam tutaj otwierały się jakieś różne szufladki.
13: Tak, to jest zespół, który przed laty miał polskiego szkoleniowca, Jakuba Głuszaka. Zespół, który też buduje swoją pozycję w Europie. Natomiast cały czas jednak tę klasę, może nawet 2 poniżej naszego. Dzisiaj trenerem reprezentacji Węgier jest Aleksandro Kiepini, który do tej pory też przez lata był trenerem w polskiej lidze. Którego atutem na pewno będzie to, że zna polskie siatkarki. Ja myślę, że dla nas ważne będzie to, co będzie się działo po naszej stronie siatki, bardziej niż to, co dzieje się po stronie Węgierek, bo tam może się znaleźć 1-2 gwiazdy, ale na pewno nie tego pokroju, co od choćby nasza Magda Stysiak.
12: Gdybyśmy mieli sobie spojrzeć na ten turniej jako na taką większą już całość, abstrahując od samej grupy, gdzie dla nas powinny zacząć się schody, tak? No zakładamy, że z tej grupy wychodzimy. No to jest jakby oczywista sprawa. I co dalej? Gdzie pani zdaniem? Czy to już właśnie w zależności trzeba już będzie analizować i patrzeć, na kogo rzeczywiście trafimy, bo będziemy się mierzyć z drużynami z grupy C i już przy dobrych wiatrach ten schodek pierwszy może być łatwy, a może być bardzo trudny? Tak to trzeba rozpatrywać na razie?
13: Z punktu widzenia boiska zawsze mówimy, że trzeba wygrywać ze wszystkimi, żeby zdobyć ten złoty medal. Natomiast no, śledząc tak z boku i oglądając te spotkania, no to faktycznie schody mogą się zacząć od ćwierćfinału. Dlatego tutaj już wielu znawców siatkówki liczy, na kogo moglibyśmy trafić. W idealnym świecie będą to Holenderki. W ćwierćfinale to jest zdecydowanie zespół, który jest w naszym zasięgu. Nawet powiedziałabym, że zespół, który pokonywaliśmy ostatnio. Może może nie bez trudności, ale zawsze. Natomiast no, najgorszym scenariuszem byłoby dla nas trafienie na Turczynki w tej fazie ćwierćfinałowej.
12: No właśnie, bo ten system siatkówce jest taki trochę dziwny, tak, że bardzo szybko można trafić na rywali, z którymi się grało w grupie. To właściwie jest no coraz częstsze, bo teraz na mundialu w piłce nożnej też to się zdarzało. Kiedyś to właściwie było niemożliwe. Kiedyś bardzo późno można było trafić. Tutaj właściwie bardzo szybko się to dzieje. Także to jest łatwe, trudne, kiedy na przykład trafia się w ciągu paru dni na i gra się drugi raz na dużym turnieju z tą samą drużyną, to jest jak to rozpatrywać? Jako skalę trudności?
13: Myślę, że skala trudności jest taka sama jak zawsze. Każdy mecz jest inny. Nie ma dwóch takich samych spotkań i do każdego meczu podchodzi się z nastawieniem, żeby go wygrać. Wiadomo, w tych mistrzostwach Europy jest tak naprawdę dwóch faworytów do złotego medalu i to są właśnie Turczynki wspomniane, na które możemy ewentualnie trafić w ćwierćfinale lub reprezentacja Włoch.
12: A Polki na co stać? Pani widzi w tej drużynie potencjał na walkę o medal?
13: Odkąd trener Stefano Lavarini przejął reprezentację Polski, ja mam wrażenie, że bardzo zmienił się mental tego zespołu. I to jest zespół, któremu wpaja się, że może. I ten optymizm, nastawienie dziewcząt to jest jedno, ale też to, co widzimy na boisku, jak cały czas rośnie forma sportowa zawodniczek, pozwala nam marzyć o tym, że dziewczyny zagrają w tym roku także o medal. Może nie o ten złoty, bo wiemy, że te półfinały też bywają bardzo trudne i tu na pewno trafi się na wyjątkowo trudnego rywala. Miejmy nadzieję, że chociaż ten brązowy medal się zdarzy.
12: No właśnie, bo parę lat temu reprezentacja siatkarek wyglądała tak, że miało się takie wrażenie, że tam niby wszystko jest, że to kipi pod pokrywką, że tak powiem, ale nie chce wykipieć ten potencjał. I od paru lat rzeczywiście dziewczyny same sobie udowodniły, że to jest możliwe. I widać w tym nastawieniu rzeczywiście to, co pani mówi, myślę, że jest najciekawszą rzeczą w ostatnich latach, że okej, pojawiły się nowe nazwiska, ale te zawodniczki, które już były w tej drużynie, no w końcu dorosły, dojrzały do sukcesów. To nie jest proste wcale w sporcie.
13: Nie jest proste. Tu jest na pewno bardzo duża pewność siebie i to nie taka pycha, tylko po prostu takie boiskowe zachowania, które widzimy u bardzo doświadczonych zawodniczek. Dziewczyny wyjeżdżają grać do lig międzynarodowych, tam też obywają się i przede wszystkim dużo, dużo jakości, jakie otrzymujemy od tych dziewcząt, które naprawdę mają tego doświadczenia na poziomie międzynarodowym bardzo dużo, a jeżeli wchodzi ktoś młody, to też szybko uczy się, jak pracować na tym poziomie.
12: No i na koniec jeszcze spytam o Julię Szczurowską, bo to też zawodniczka, która w tym sezonie pojawiła się w reprezentacji już tak na dobre. Oczywiście wiemy od lat, że od Magdy Stysiak bardzo dużo zależy w ataku i to ona często na swoich barkach trzyma ten wynik reprezentacji Polski, ale dobrze, jeżeli mamy jakieś alternatywy, tak? Jeżeli w tym ataku będzie rzeczywiście możliwość pokazania i rozrzucania tych piłek przez rozgrywające w jak najszerszy sposób, mam na myśli do różnych zawodniczek, to Julia Szczurowska jak może tutaj się wpisać w ten turniej? Zawodniczka z Ligi Tureckiej, to też może ma znaczenie, będzie grała, przypomnę, gramy w Stambule te pierwsze mecze.
13: No ona tam na pewno będzie się czuła jak w domu. Ja mam wyjątkowy sentyment w ogóle do Julii Szczurowskiej, bo to jest wrocławianka podobnie jak ja i życzę jej jak najlepiej. Pokazała się z niesamowitej strony podczas pierwszego turnieju Ligi Narodów. Pokazała, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie, zdobywać bardzo dużo punktów. Ma zupełnie różne style gry, jeżeli chodzi o Magdę Stysiak i Julię Szczurowską, więc fajnie, że mamy taką zmienność i też że Julka dokłada niesamowicie agresywną zagrywkę, więc myślę, że może dołożyć czy pomóc nam tutaj dostać się na pewno do tego półfinału.
1: A z Joanną Kołaczarzą-Bednarską rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Minut po 3:00, tu pierwsza kawa z RMF FM. Nasz wakacyjny...
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

O zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A nas Arkadiusz Stępień-Biernikowski.
2: Dzień dobry, zapraszam.
3: Anna Koniczyńska wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. W tle sprawa preferencyjnej pożyczki dla jej męża. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek trafi do ministra sprawiedliwości. Mein Kampf na półkach londyńskiej księgarni. Książka Hitlera wycofana ze sprzedaży po proteście mieszkańców. Anna Koniczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Sąd Koleżeński Partii. Przypomnę, zgodnie z doniesieniami, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, którą kierowała Koniczyńska, w ramach wsparcia na usuwanie skutków powodzi w 2024 roku, miała z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety. W faktach z tymi informacjami reporter RMF FM Michał Krasoń.
4: Koniczyńska, zdaniem regionalnych władz partii, miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, czym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Sama Koniczyńska nie stawiła się na posiedzeniu partyjnego sądu, zawnioskowała o odroczenie posiedzenia, jednak ten wniosek został odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
3: Prokuratura Okręgowa w Krośnie chce przejąć od strony węgierskiej śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Wniosek w tej sprawie ma trafić do ministra sprawiedliwości. A na konferencji prasowej prokuratury był reporter RMF FM Dominik Smaga.
5: Tłumaczył, że leży to w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo sprawa dotyczy tylko naszych obywateli.
6: Podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. Wyłącznie obywatele Polski.
5: Mówi prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk i dodaje, że stosowny wniosek trafi do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego i jeżeli dostanie zgodę, Polska przejmie śledztwo, w tym wszelkie dowody, materiały i podejrzanego, bo taki status ma aresztowany przez Węgry kierowca, któremu węgierscy śledczy postawili zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy. Dopóki Polska nie przejmie sprawy, wciąż będą dwa równoległe śledztwa. W tym polskim zaczęły się już przesłuchania pasażerów. W planie jest przesłuchanie organizatorów pielgrzymki. Krosno, Dominik Smaga.
1: To są fakty RMF FM.
3: Druga połowa sierpnia to czas, kiedy szczególnie wyraźnie widać ruch na rynku wynajmu, zwłaszcza w miasteczkach akademickich. Zdaniem eksperta Marko Wielgo z Get Home, sierpień to dobry czas na poszukiwanie lokum przez studentów i nie warto wstrzymywać się z taką decyzją do września. Jak mówił na antenie RMF 24, nie widać tendencji drastycznego skoku cen.
7: Ja akurat bazuję na danych Adradar Unirepo, czyli przeszukiwarki portalu nieruchomości, które publikuje dane mówiące o liczbie ofert unikalnych. I ta w największych miastach, w tych miastach akademickich, jest wciąż wyższa niż rok temu. Są pewne wyjątki, oczywiście Łódź czy Poznań, gdzie obserwujemy spadek, ale tak czy siak jest to w dalszym ciągu duża oferta, nie ma presji na wzrost czynszów. Właściciele mieszkań nie mają jeszcze argumentów za podnoszeniem czynszów. Jeżeli ta średnia czy mediana rośnie, to ona najczęściej wynika z faktu, że w pierwszej kolejności z rynku znikają te najtańsze mieszkania, a te, które zostają w ofercie, podnoszą tę średnią lub medianę.
3: Ekspert przestrzega, by uważać na oszustów i nie wyrażać zgody na najem bez umowy. Książka Mein Kampf, napisana przez Adolfa Hitlera, pojawiła się w księgarni w Londynie i szybko została usunięta. Jak donosi nasz korespondent, jej pojawienie się w witrynie i na półkach wywołało natychmiastowy sprzeciw mieszkańców.
8: Księgarnia specjalizująca się w literaturze arabskojęzycznej umieściła kilka egzemplarzy Mein Kampf na wystawie. Jej obecność w tak wyeksponowanym miejscu natychmiast wywołała protesty ze strony organizacji społecznych, przedstawicieli społeczności żydowskiej oraz lokalnych mieszkańców. Książka Hitlera stanowi fundament ideologiczny Holokaustu, a pojawienie się jej na półkach księgarni uznano za formę prowokacji i braku wrażliwości. Po protestach książkę wycofano ze sprzedaży. Niesmak jednak pozostał.
3: Relacjonował Bogdan Trymorgan.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
3: Przygotowanie sali pracowni na nowy rok szkolny, sprzątanie, egzaminy poprawkowe i skompletowanie podręczników. Tak pracowicie wyglądają ostatnie dwa tygodnie wakacji w zespole szkolno-przedszkolnym numer 3 w Łodzi. Placówkę odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Dyrektor Elżbieta Jurek zapewnia, że szkoła jest już gotowa na przyjęcie uczniów.
2: Już można powiedzieć, że szkoła jest gotowa na przyjęcie uczniów, czy jeszcze trwają jakieś takie ostatnie prace przygotowawcze?
9: Znaczy, szkoła zawsze jest gotowa na przyjęcie uczniów, ale istotnie wakacje to jest taki gorący czas, kiedy korzystamy z nieobecności dzieci i możemy poprawić całą naszą bazę lokalową pod wieloma względami. To jest okres intensywnych prac remontowych, budowlanych, prac usprawniających działalność naszej placówki. Wieloaspektowe. To są również zapisywanie nowych uczniów, bo jest ruch cały czas. To jest poszukiwanie nowej kadry. To jest tworzenie planów pracy na nowy rok. To jest przygotowanie w ogóle całego planu pracy szkoły na rok 2026-2027. I to pod naprawdę wieloma względami.
2: To pani tak w pigułce zebrała. To teraz troszeczkę bardziej szczegółowo opowiedzmy. Prace takie związane z remontami, z budową nowej sali gimnastycznej jeszcze u państwa trwają, czy to już właśnie jest ten finisz?
9: Prace trwają jeszcze, ale zbliżają się naprawdę wielkimi krokami ku końcowi. Jesteśmy wszyscy bardzo szczęśliwi, że ta hala sportowa powstaje, przepiękna, ale trwają prace wykończeniowe zarówno wewnątrz, jak i prace na zewnątrz, wokół budynku. To są nasadzenia, to są chodniki, także prace wykończeniowe po prostu. Tak, myślę, że już we wrześniu, no najdalej w październiku, będziemy już mogli tam rozegrać pierwszy mecz.
2: Te ostatnie 2 tygodnie wakacji to jest taki intensywny czas dla specjalistów, którzy zajmują się całym tym wyposażeniem elektronicznym, cyfrowym szkoły, prawda?
9: Myślę, że każdy dyrektor ma jakiś swój model i swój pomysł na rozplanowanie tych 2 miesięcy. Mnie od lat sprawdza się taki model, że w lipcu robię poważne prace remontowe, tak zwane brudne prace. Wchodzą zewnętrzne firmy. Jest to przygotowanie w tym roku na przykład sali dla klasy pierwszej, bo od niespodziewanie zamiast 2 klas pierwszych, mam 3 klasy, więc trzeba było kolejną salę przygotować. To było malowanie korytarzy na 2. piętrze i potem, kiedy kończą się te remonty, takie poważniejsze, to w sierpniu rozpoczynamy prace takie no, porządkowe. Wtedy wraca mój personel, ten pomocniczy, obsługowy i wtedy jest mycie okien, mycie ławek, ścian, szorowanie, przygotowanie stołówki, kuchni, bar, mycie okien, pastowanie podłóg, no bardzo poważne prace porządkowe, no żeby dzieci mogły przyjść do takiej czyściutkiej, pachnącej szkoły, aczkolwiek ona jest czysta przez cały rok. Ten czas pod koniec sierpnia też wykorzystujemy, kiedy już po remontach wszelkich opadł kurz, to możemy rozpocząć pracę nad przystosowaniem sprzętu elektronicznego, zarówno sprzętu, który pozyskaliśmy z takiego projektu Cyfrowy Start, jak również sprzętu ze szkoły Jutra. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, to są monitory dotykowe i teraz wchodzą już firmy, które to uruchamiają, żeby dzieci już mogły kompleksowo z tego korzystać.
2: Pierwsze testy, podłączenia i sprawdzenia.
9: Tak, jak najbardziej. Sprzęt, to wchodzą informatycy, firmy zewnętrzne. To są nowe tablety, to są tablice interaktywne, monitory dotykowe. Poważny sprzęt, to jest cała pracownia sztucznej inteligencji i no, muszą już fachowcy nad tym czuwać. Mamy również pracownię języka angielskiego i tam mamy sprzęt, który owszem, on funkcjonuje od jakiegoś czasu, bo zdobyliśmy kiedyś fundusze z budżetu obywatelskiego, ale wiadomo, że elektronika no, wymaga ciągłych przeglądów i zmian i w tej chwili również była zewnętrzna firma, która uruchomiła nowy sprzęt. To była taka reaktywacja naszej pięknej pracowni językowej.
2: W zakresie planowania tego nowego roku szkolnego, co dzieje się w szkole w tych ostatnich dniach wakacji?
9: Każdy dyrektor musi zapoznać się z kalendarzem ministerialnym i musi wziąć go pod uwagę w planowaniu całego kolejnego roku. Ale tak najważniejsza dla nas sprawa to jest sprawa kadrowa. Musimy mieć komplet nauczycieli, a z tym naprawdę bywa różnie. I dlatego na przykład bardzo często wymieniamy się swoją kadrą, współpracujemy między szkołami, bo komuś brakuje biologa, ale komuś innemu chemika czy fizyka, a z tymi nauczycielami naprawdę jest problem. No i ja na przykład już sobie ułożyłam plan pracy pod koniec lipca z uwagi na to, że chciałabym się z koleżankami podzielić moimi fachowcami, przedmiotowcami, no i żebym już mogła im nakreślić, jakie godziny pracy mają u mnie, to ten plan już bardzo szczegółowy powstał. Na szczęście nie mam na ten moment wakatu ani w moim przedszkolu czterooddziałowym, na szczęście też żaden oddział nie został zamknięty, wszystkie będą funkcjonować, jak i również na terenie szkoły. Nie mam na ten moment wakatu, ale doskonale wiemy, że no różne rzeczy zdarzyć się mogą. Dlatego naprawdę my, dyrektorzy, bardzo się w tej materii wspieramy, dzielimy się naszymi przedmiotowcami, nauczycielami.
2: Wiem też, że szkoła musi przygotować się na egzaminy.
9: Tak, w ostatnim tygodniu też są egzaminy poprawkowe. No jeżeli komuś się powinęła noga, no i była ta ocena niedostateczna, to musi podejść do takiego egzaminu poprawkowego. Faktycznie ja mam takie 3 egzaminy w przyszłym tygodniu, a w przyszłym tygodniu również odbędzie się już rada pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele biorą udział i ci, którzy się z nami żegnają, bo i tacy są, ale również ci, którzy rozpoczną u nas pracę. I to jest rada, gdzie właśnie zapoznaję pracowników z planem pracy, z kalendarium całym, z priorytetami oświatowymi. No, przyjmujemy liczne uchwały, między innymi uchwałę klasyfikacyjną, bo już będziemy wiedzieć, które ze zdających otrzyma promocję do wyższej klasy, a które nie. W czasie wakacji odbywają się rozmowy i egzaminy na kolejne stopnie awansu, czyli na nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. I dla tych, którzy podchodzili do tych egzaminów, to był naprawdę intensywny czas wzmożonej pracy, przygotowań, opowiadania o swoim dorobku na przestrzeni ostatnich kilku lat. A teraz te 2 tygodnie to już mogą udać się czy to do kuratorium, czy to do Wydziału Edukacji i odebrać zasłużone nominacje, akty nadania. Teraz już ta miła część została, żeby od 1 września no odpowiednio już wystartować jako nauczyciel z nowym tytułem awansu zawodowego.
2: Szkoła musi się przygotować też od strony takiej podręcznikowej na przyjęcie uczniów. Jak to wygląda?
9: No jest to ogrom pracy, ponieważ w czasie wakacji faktycznie przychodzą potężne pudła z podręcznikami, z ćwiczeniami. To wszystko trzeba odebrać, policzyć, sprawdzić faktury, rozliczyć, bo przecież jest dotacja celowa. Także no to jest kolejne właśnie zadanie dla szkoły na okres wakacyjny, szczególnie na te ostatnie 2 tygodnie.
2: Czyli właśnie teraz te podręczniki przyjdą do Państwa?
9: One właśnie przyszły i rozpoczynamy ten proces liczenia, przygotowywania w bibliotece szkolnej podręczników, żeby 1 września już komplety wręczyć naszym uczniom.
2: Czy to jest tak, pani dyrektor, gdybyśmy miały podsumować tę naszą rozmowę, że te ostatnie 2 tygodnie to jest rzeczywiście taki finisz intensywnej pracy, żeby móc wystartować właśnie 1 września już tak pełną parą?
9: No tak, to jest taka intensyfikacja tych naszych działań, aczkolwiek naprawdę chciałabym powiedzieć, że szkoła w ogóle nie pauzuje. Pracujemy 12 miesięcy w roku i jeżeli komuś się wydaje, że to jest czas wakacyjny, że szkoła jest zamknięta? Nie, absolutnie nie. Owszem, jest to czas wzmożonej pracy dla administracji, dla obsługi, dla dyrektora, wicedyrektora, bo my tworzymy przecież kolejny rok. Nauczyciele mają czas złapać oddech, ale proszę pamiętać, że szkoła właściwie nigdy nie jest uśpiona. Pracuje cały czas, pełną parą.
3: A z dyrektorą Elżbietą Jurek rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Weterka.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Nie no, o szkole to jeszcze nie myślimy. Wyciskamy z tych wakacji 20 sierpnia.
11: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
12: Chiny zmagają się z bańką długu.
13: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
11: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
14: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
11: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Badanie ma dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry.
2: Witam, zapraszam. 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na Kijów. Polska armia prewencyjnie podrywała samoloty. Zmiany w PIT od przyszłego roku. Drugi próg wzrośnie do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa 24% stawka. Polscy śledczy przesłuchali pasażerów autokaru, który rozbił się na Węgrzech. 5 osób nadal pozostaje w szpitalach. Trzy osoby zginęły, a 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie nocą użyli rakiet balistycznych i dronów. W stolicy wybuchały pożary domów, magazynów i samochodów. W części dzielnic nadal nie ma prądu. W związku z rosyjskim atakiem polskie dowództwo operacyjne tej nocy uruchomiło lotnictwo wojskowe. W stan gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej i radary. Wojsko podkreśla jednak, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Od przyszłego roku drugi próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tysięcy złotych. Pojawi się jednak dodatkowy, pośredni próg. Dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych stawka PIT będzie wynosić 24%. Szczegóły poznał dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
3: Zgodnie z planem rządu zyska tak zwana klasa średnia. Osoby z zarobkami na poziomie minimum kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie. Obecnie po przekroczeniu rocznych zarobków na poziomie 120 tysięcy złotych wpadamy w drugi próg 32%.
4: Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych, natomiast do 130 tysięcy złotych obowiązującą stawką będzie nadal 12%. Wprowadzamy dodatkową stawkę.
3: Zapowiada minister finansów Andrzej Domański, no ale wszystko musi się zrównoważyć. Dlatego będą podwyżki innych podatków. CIT dla firm z przychodami powyżej 50 milionów euro będzie wynosić nie 19%, lecz 22%. Do tego podwyżka daniny solidarnościowej, czyli dodatkowego podatku dla najlepiej zarabiających powyżej miliona złotych rocznie, to na razie plan. Potrzebna będzie jeszcze zgoda prezydenta.
1: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Polscy śledczy przeprowadzili pierwsze przesłuchania pasażerów autokaru, którzy z Węgier wrócili do kraju. W szpitalach nadal pozostaje 5 najciężej rannych osób. Część z nich w piątek może zostać wypisanych. Jak przyznają poszkodowani i ich rodziny, w pierwszych chwilach po niedzielnym wypadku pomogli im działacze Polonii.
5: To, co robi Polonia na Węgrzech, to jest niesamowite. Oni sami się organizują i sami tu przyjeżdżają i sami po prostu tłumaczą, co lekarze mówią, jak ludzie byli na dole, dopiero co przyjechali z wypadku, to właśnie był ten ksiądz. Jest pani, która prowadziła kilkadziesiąt lat biuro podróży w Egerze tutaj i ona zobaczyła w wiadomościach, co się działo i to ona sama tutaj przyjechała, po prostu, żeby pomóc i tłumaczyć, bo nie było tutaj zupełnie nikogo.
2: Opowiadała pani Karolina, której rodzice ucierpieli podczas wypadku na Węgrzech. Prokuratura wnioskuje do sądu o przedłużenie aresztu dla Stu, popularnego youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty. 34-latek jest podejrzany w tzw. aferze Pandora Gate. Zarzuty dotyczą rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia.
6: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, odmówił składania wyjaśnień, zakomunikował, że złoży wyjaśnienia po zapoznaniu się z całością materiału dowodowego.
2: Relacjonował tuż po przesłuchaniu youtubera rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Dziś sąd ma podjąć decyzję o ewentualnym przedłużeniu aresztu dla Stu, a mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. Do piątku potrwają ćwiczenia specjalistycznych grup ratownictwa technicznego w wielkopolskim Węglewie. Swoje umiejętności trenuje kilkudziesięciu strażaków. W planach są m.in. akcje ratunkowe podczas wypadków masowych.
7: Mamy dźwig w zderzeniu z samochodem osobowym, mamy kombajn rolniczy w zderzeniu z samochodem osobowym i mamy cysternę w zderzeniu z dwoma samochodami osobowymi. Oczywiście w środku każdego pojazdu są poszkodowani, których musimy jak najszybciej z tego pojazdu wydostać.
2: O ćwiczeniach opowiadała Sylwia Kodek z Ochotniczej Straży Pożarnej w wielkopolskim Węglewie. A kolejne fakty już za niecałą godzinę. Punktualnie o 6:00 przywita się z wami Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Cztery minuty po piątej pijemy z wami pierwszą kawę w RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Ważniejsze fakty. Fakty mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
2: Dzień dobry, witamy. Atak powietrzny na zachodnią Ukrainę.
3: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega o świcie mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Rosyjskie rakiety spadły na Kijów, co najmniej 5 osób zginęło.
3: A przez Polskę przechodzi front burzowy.
2: Posłuchajcie, gdzie teraz może zagrzmieć.
3: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
2: Uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.
3: Takie wiadomości o świcie otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2: Fakty o 6 otwiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Czy mieszkańcy mają powód do niepokoju?
4: Dzisiejszy alert oznaczał jedynie, że polskie i sojusznicze myśliwce prewencyjnie patrolowały wschodnią Polskę, a miało to związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Od ostatnich wydarzeń, kiedy to 3 tygodnie temu rosyjska rakieta spadła na pole w pobliżu Tarnawy Kolonii na Lubelszczyźnie, zapadła decyzja o informowaniu SMS-ami mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia o tym, co dzieje się nad polskim niebem. Mieszkańcy tych dwóch wspomnianych wcześniej regionów powinni otrzymać teraz kolejną wiadomość o treści: uwaga, uwaga, uwaga, zakończył się zmasowany atak na obszarze zachodniej Ukrainy, brak zagrożenia na terytorium RP. Śledź komunikaty.
3: W wyniku rosyjskich uderzeń co najmniej 5 osób zginęło w ukraińskiej stolicy, w Kijowie. Ponad 20 zostało rannych.
2: Pod gruzami jednego z bloków uwięzieni są ludzie. W wielu miejscach wybuchły pożary.
3: Trafiony pociskiem został też szpital dziecięcy. Część mieszkańców Kijowa nie ma prądu.
2: Uwaga na burzę. Front burzowy przechodzi lub niebawem przejdzie nad Śląskiem, województwem łódzkim i Mazowszem.
3: Słuchacze informują nas o poranku o powalonych drzewach w okolicach Wielunia czy Kłobucka. Uważajcie na siebie.
2: Wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Pomiędzy węzłami Kraków-Tyniec i Skawina przewrócił się samochód dostawczy.
2: Na jezdni w kierunku Katowic ruch odbywa się tylko lewym pasem.
5: Praca, ludzie, pieniądze. W faktach RMF FM.
2: Przyszły rok ma przynieść rewolucję w systemie podatkowym. Kto miałby zyskać na zmianie?
3: To pytanie o poranku kierujemy do Igora Skrzypka z redakcji ekonomicznej RMF FM.
6: Osoby, które dziś zarabiają więcej niż 120 tysięcy złotych rocznie, bo teraz to tak zwany drugi próg podatkowy i on zostanie podwyższony. Od 130 tysięcy do 150 podatek PIT wyniesie nie 32% jak do tej pory, tylko 24%. Ale na taką zmianę potrzebne są środki w budżecie, dlatego planowane są podwyżki innych podatków.
7: Proponujemy podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 milionów euro, czyli 200 milionów złotych.
6: Zapowiada premier Donald Tusk, a na tym nie koniec. Rząd chce radykalnie zmniejszyć limit ryczałtu i zwiększyć daninę solidarnościową z 4 do 5%. To dodatkowy podatek, którym objęci są najlepiej zarabiający, powyżej miliona złotych rocznie.
3: Pewne zwycięstwo Igi Świątek w 1/8 finału turnieju tenisowego w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Parry.
2: Wynik 6-3, 6-3 potwierdza sporą przewagę naszej tenisistki, informuje Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
8: Mecz zamknięty w 1,5 godziny. Iga Świątek kontrolowała wydarzenia na korcie. Małe kłopoty na początku spotkania, bo w pierwszym gemie Polka dała się przełamać. Drugie przełamanie na korzyść Parry w końcówce drugiego seta. No trzeba przyznać, że gdy zwycięstwo Świątek było już blisko, to Parry potrafiła wejść na taki nieco wyższy poziom gry i jeszcze powalczyć. No, może nie o odwrócenie losów całego spotkania, ale o przedłużenie emocji. To już jest 9 z rzędu mecz wygrany przez Igę Świątek, która, przypomnę, że przed przyjazdem do Cincinnati wygrała turniej w Toronto.
3: No, a w ćwierćfinale rywalką Świątek będzie Jelena Rybakina.
2: Fakty sportowe w RMF FM o 6.30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz RMF Celtic.

Słuchacie stacji RMF Celtic.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Która w Krośnie chce, by śledztwo w sprawie wypadku polskiego autokaru na węgierskiej autostradzie M3 zostało przeniesione do Polski.
2: Wniosek o przejęcie postępowania ma trafić do polskiego ministra sprawiedliwości. Ten wystąpi do węgierskiego odpowiednika i to od niego będzie należała ostateczna decyzja.
3: Jeśli będzie decyzja pozytywna, śledztwo zostaje przekazane do prowadzenia po stronie polskiej. Prokurator otrzymuje dokumentację w sprawie. Dowody zebrane do tej pory, do momentu przejęcia ścigania przez stronę węgierską, a także przekazywana jest nam osoba tymczasowo aresztowana.
1: Mówi Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury w Krośnie.
2: Kierowca, przypominamy, został aresztowany pod zarzutem nieumyślnego spowodowania katastrofy.
1: Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło w nim 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych.
2: Anna Konieczyńska została wykluczona z Koalicji Obywatelskiej. Zdecydował o tym Dolnośląski Partyjny Sąd Koleżeński. Ma to związek z aferą powodziową.
1: Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, której wiceszefową była Konieczyńska, miała m.in. z naruszeniem przepisów udzielić preferencyjnej pożyczki mężowi kobiety.
2: I na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, jak partia argumentuje tę decyzję?
4: Kobieta zdaniem regionalnych władz partii miała naruszyć obowiązki członka ugrupowania, a tym naraziła na szwank dobre imię Koalicji Obywatelskiej. Anna Konieczyńska przed partyjnymi kolegami nie wytłumaczyła się ze stawianych jej zarzutów, nie stawiła się na posiedzenie partyjnego sądu, pisemnie zawnioskowała o jego odroczenie. Ten wniosek został jednak odrzucony. Wyrok nie jest prawomocny. Kobieta może się jeszcze od niego odwołać do krajowych władz Koalicji Obywatelskiej.
1: Na polityka wróci w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Gościem Piotra Salaka 8:02 będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Fakty sportowe RMF FM. Zaczynamy od tenisa.
1: Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati.
6: Yeah. Oh, it's going so well. Frustrating Świątek again, but Parry again is out last.
1: Polska pokonała Diane Parry 6-3-6-3 i odniosła 9. zwycięstwo z rzędu. Myślę, że byłam solidna, chociaż musiałam włożyć w grę więcej energii. Moja rywalka grała wiele slajsów, musiałam więc naprawdę włożyć dużo wysiłku, żeby zachować odpowiednią intensywność, mówiła Iga Świątek. Teraz czekają hitowe starcie z Jeleną Rybakiną. Kazaszka pokonała Dianę Schneider 6-0-6-4. Będzie to rewanż za ubiegłotygodniowy finał turnieju w Toronto, w którym Świątek wygrała z Rybakiną w dwóch setach. Mecz o półfinał w Cincinnati zaplanowano na dzisiejszą noc około 1:00 czasu polskiego. Cztery polskie drużyny rozpoczynają dziś walkę w decydującej rundzie eliminacji europejskich pucharów. O 18:00 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię Tbilisi w Lidze Europy. Godzinę później Lech Poznań zagra u siebie ze szwajcarskim FC Thun. W drużynie kolejorza może zadebiutować ściągnięty niedawno Gustav Berggren. Cieszę się, że jest razem z nami. Dobrze rozumie boiskowe wydarzenia, gra bardzo intensywnie w pressingu. Może nam pomóc na pozycji numer 6 czy 8. Jest w 100% gotowy do gry, zapewniał trener Lecha Niels Fredriksen. O 20:00 Górnik Zabrze zmierzy się z AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji. Na zakończenie o 21:00 Raków Częstochowa zagra na wyjeździe z Hajdukiem Split. Robert Lewandowski, bohaterem Chicago Fire, jego zespół pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 i odniósł 6. zwycięstwo z rzędu. Mecz został przerwany w 43. minucie z powodu burzy i wznowiono go dopiero po blisko 2 godzinach. W 69. minucie Lewandowski wywalczył rzut karny, a następnie sam go wykorzystał.
7: Lewandowski scores! And Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
1: Dla Roberta to kolejny gol w amerykańskiej MLS i ważne zwycięstwo Chicago Fire.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Słuchacie stacji RMF Celtic.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A na fakty zapraszają Anna Pachowska i Tomasz Weryński.
2: Rośnie tragiczny bilans ofiar rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
3: Zginęło 8 osób, kilkadziesiąt jest rannych.
2: Do Polski wróciło 12 poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech.
3: Drugi próg podatkowy, w górę.
2: Rząd planuje podnieść go do 130 tysięcy złotych.
3: Jest siódma.
2: To fakty RMF FM. Co najmniej 8 osób nie żyje, 33 zostały ranne w wyniku nocnego rosyjskiego ataku na Kijów.
3: W związku z tym atakiem Polska prewencyjnie poderwała swoje myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzegające SMS-y.
2: W porannych faktach ponownie dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witamy.
2: Kacprze, w jakie cele uderzyli Rosjanie?
5: A celem zmasowanego ataku były bloki mieszkalne i magazyny. W wielu miejscach ukraińskiej stolicy ratownicy nadal szukają ludzi pod gruzami. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w wyniku nocnych ataków uszkodzony został również szpital dziecięcy, w budynku wybito okna, a w pobliżu zapaliły się samochody. Tylko przypomnę, że mieszkańcy wschodniej Polski otrzymali w ostatnich godzinach dwie wiadomości SMS z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najpierw ostrzegające o potencjalnym zagrożeniu wynikającym z ataku Rosji na Ukrainę, a potem o odwołaniu zagrożenia. Tak będzie teraz za każdym razem, gdy dojdzie do zmasowanego ataku za naszą wschodnią granicą, a polskie wojsko zdecyduje się poderwać myśliwce do patrolowania naszego nieba.
3: 12 osób poszkodowanych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do Polski.
2: Na lotnisku w Jasionce wylądowały 4 samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego z Debreczyna.
3: W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 najciężej rannych osób.
2: Na linii faktów reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, kiedy oni wrócą do Polski?
6: Kolejny transport zaplanowano na jutro. Do Rzeszowa przylecą wtedy 2 osoby, których stan zdrowia się poprawia. Ostatniego transportu nie można jeszcze zaplanować, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
7: 3 osoby w stanie ciężkim i bardzo ciężkim pozostają w szpitalach w Egerze i w Miszkolcu. Nie ma i nie będzie możliwości w tym tygodniu tych osób transportowania do Polski. Tu czekamy na decyzję lekarzy węgierskich, ale też lekarzy polskich.
6: Transport ciał 12 ofiar tragicznego wypadku odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Obecnie ma dobiegać końca proces identyfikacji. Węgierskie służby muszą jeszcze także przeprowadzić ostatnie badania ofiar. Za organizację transportu będzie odpowiadać wojewoda podkarpacka.
2: PIT i CIT do zmiany. Rząd planuje rewolucję w systemie podatkowym.
3: W górę ma pójść drugi próg ze 120 do 130 tysięcy złotych.
2: W kwocie od 130 do 150 tysięcy złotych podatnik nie zapłaci dotychczasowej stawki w wysokości 32%, tylko nową, pośrednią 24%.
8: Zyskają na tym osoby zarabiające powyżej 11 900 złotych brutto miesięcznie. Przy pensji około 13 tysięcy złotych brutto oszczędność wyniesie około 180 zł miesięcznie.
3: Wyjaśnia analityk eToro Paweł Majtkowski.
2: Nowy próg trzeba będzie sfinansować, dodaje główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
9: Zmianę sfinansują duże firmy, najlepiej zarabiające i część przedsiębiorców na ryczałcie. Firmy z przychodami powyżej 50 milionów złotych zapłacą CIT wyższy o 3 punkty procentowe. Osoby z dochodami powyżej 1 000 000 złotych wyższą daninę solidarnościową.
3: Zmiany te wejdą w życie od przyszłego roku, o ile zgodzi się na nie prezydent.
0: Fakty RMF FM na talerzu.
2: Sery w Izbicku i przysmaki z gruszką w roli głównej w Hajdukach Nyskich. Tego wszystkiego ekipa akcji Pyszne Bo Polskie spróbowała wczoraj na Opolszczyźnie.
3: Na deser były lody w Głuchołazach. Właściciele lokalnej rzemieślniczej lodziarni tworzą smaki niezwykłe.
10: Lody cebulowe z kawą. W ubiegłym tygodniu robiliśmy lody fikę z makiem.
11: U was jest tak, że właściwie przyjdziemy i nie wiemy, co zastaniemy?
10: Część jest smaków, które są smakami powtarzalnymi. Śmietanka, wanilia, czekolada.
11: I krówka oczywiście.
10: No i oczywiście głuchołaska krówka.
11: Te wszystkie dodatki, które nadają smak, one są stąd.
12: Właśnie jesteśmy w Stowarzyszeniu Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, które zrzesza tutaj różnych rzemieślników, rolników. I właśnie na bazie tych relacji, tych znajomości, lokalnych produktów tworzymy nasze lody.
2: Z Justyną i Łukaszem, właścicielami lodziarni Miód Malina, rozmawiała Anna Kropaczek.
3: W przyszłym tygodniu akcja Pyszne Bo Polskie dotrze na Lubelszczyznę.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Był skład amunicji w Kijowie oraz zakład produkcji podzespołów do dronów.
2: Rosyjskie Ministerstwo Obrony zabrało głos w sprawie nocnego zmasowanego ataku na ukraińską stolicę.
1: Ukraińskie władze podają, że zaatakowano też cele cywilne.
2: W tym bloki mieszkalne i szpital dziecięcy. Zginęło co najmniej 8 osób, a ponad 30 zostało rannych.
1: W związku z atakiem, przypominamy, Polska prewencyjnie poderwała nad ranem myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali ostrzegające SMS-y.
2: O poranku ostrzegamy kierowców. Samochód osobowy uderzył w bariery na trasie S3 na Dolnym Śląsku.
1: Do kolizji doszło w pobliżu Szymanowic na węźle Legnica Południe. Są utrudnienia na łącznicy w kierunku Zielonej Góry. W RMF FM za pół godziny poranna rozmowa.
2: 8:02 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
1: Polecamy tę rozmowę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Celtic.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Na zegarach 8. Zaczynamy.
2: Dramatyczna sytuacja szpitala w Miastków Pomorskim.
3: Pracownicy czekają na zaległe wynagrodzenia, a pacjenci odsyłani są do innych miast.
2: Sąd zdecyduje o areszcie dla głównego podejrzanego w aferze Pandora Gate.
3: Chodzi o popularnego youtubera Stu.
2: Za chwilę poranna rozmowa w RMF FM.
3: Gościem Piotra Salaka będzie wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Puste korytarze, komunikaty kierujące pacjentów do innych miast i pracownicy czekający na zaległe wynagrodzenia.
2: To rzeczywistość w szpitalu miejskim w Miastku na Pomorzu. Po złożeniu wniosku o upadłość gmina próbuje zdobyć pieniądze dla 181 osób, które zatrudnione są tam na umowach o pracę.
3: W szpitalu był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
4: Dzień dobry.
3: O czym mówią pracownicy?
4: No, przede wszystkim jest ogromny żal. W szpitalu jest dziś niemal pusto. Na drzwiach znalazłem kartkę z listą innych placówek, do których kierowani są pacjenci. I to m.in. Bytów, Słupsk czy Kobylnica. Jedna z wieloletnich pracownic, widząc mnie na korytarzu, od razu pomyślała, że przyszedłem po dokumentację choroby, tak jak wiele innych osób w ostatnich dniach. Najbardziej szkoda tych lat pracy, wkładu w to miejsce. Może coś powstanie na jego zgliszczach, przyznała mi. Rozmawiałem też z mieszkańcami.
5: Każdy żył tą nadzieją i pewnie każdy żyje z tą nadzieją, że będzie jeszcze lepiej, ale no... Jak się zakończy, po prostu nie wiem.
4: A załoga od miesięcy czeka na pieniądze.
6: W tej chwili na umowę o pracę w szpitalu zatrudnionych jest 181 osób. W sumie wszystkich pracowników, którzy byli na kontraktach, na umowę zlecenie, było ponad 300 osób.
4: Przyznaje Jerzy Wójtowicz, burmistrz Miastka. Pielęgniarkom pracę oferuje w tej chwili szpital w Słupsku.
2: Równolegle trwa postępowanie dotyczące nieprawidłowości przy rozliczaniu zabiegów w szpitalu.
3: Prowadzi je CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Słupsku.
2: Za kilka godzin sąd podejmie decyzję w sprawie przedłużenia aresztu dla Stu, youtubera, który wczoraj usłyszał zarzuty.
3: 34-latek jest głównym podejrzanym w aferze zwanej Pandora Gate.
7: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208, to jest rozpijanie małoletnich. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
2: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba.
3: Youtuber nie przyznał się do winy, grozi mu 15 lat więzienia.
8: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
2: W studiu Piotr Salak i jego gość.
3: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, a gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Dariusz Standerski, czyli wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica. Dzień dobry, panie ministrze.
10: Dzień dobry.
9: Dzisiaj mieszkańcy Podkarpacia, Lubelszczyzny po raz pierwszy, gdy podrywano nasze myśliwce, dostali alerty RCB. Te alerty dotarły do wszystkich?
10: Te alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w strefie potencjalnego zagrożenia i dlatego oni dostali te SMS-y.
9: Te alerty i te SMS-y zabrzmiały bardzo poważnie, bo zaczynały się od napisania dużymi literami, kapitalikami, wielkimi literami. Uwaga, uwaga, uwaga. Rzeczywiście tak musiało być mocno napisane?
10: Jak wiemy, taki rodzaj komunikatu został wysłany po raz pierwszy. Dobrze, że został wysłany. Pamiętamy sytuację sprzed kilkunastu dni, więc dobrze, że taka decyzja została podjęta. Sposób tego komunikatu zapewne zostanie dostosowany, ale też
9: czyli może być
10: się przyzwyczaić.
9: Bardziej chodzi mi o to, żeby był bardziej informacyjny, a nie alarmujący.
10: No, pierwszy z komunikatów musi być alarmujący, bo dotyczy alarmu, dotyczy zagrożenia. Drugi komunikat w zakresie odwołania zagrożenia wówczas powinien być informacyjny.
9: Te komunikaty, które przychodziły do nas z dorszu, były, czyli z dowództwa operacyjnego, były dużo spokojniejsze, po prostu bardzo rzeczowe, krótkie, informacyjne. Może takie SMS-y też powinny przychodzić, żeby też mieszkańcy nie wpadali w niepotrzebną nerwowość, kiedy podrywamy nasze myśliwce.
10: Cały czas RCB wraz z dowództwem operacyjnym ze Sił Zbrojnych pracuje nad dostosowywaniem komunikatów, ale pamiętajmy, że jest to sytuacja bardzo dynamiczna. Jest to sytuacja, w której sekundy wymagają decyzji oraz podjęcia działania, bo zagrożenie jest realne.
9: Dzisiaj system zadziałał. Czy pan już sprawdził swoje dane po ataku hakerskim?
10: Nie sprawdziłem swoich danych, ponieważ dane są w tej chwili zabezpieczane przez policję. PESEL po PESEL-u policja sprawdza prawdziwość
9: 18
10: danych.
9: 18 milionów PESEL-i będzie sprawdzała policja w takim razie PESEL po PESEL-u?
10: PESEL po PESEL-u szpitalu, czyli w sposób oczywiście częściowo zautomatyzowany, ale chodzi o to, żeby precyzyjnie zabezpieczyć cały zestaw danych, bo to, co jest najważniejsze w tej sprawie, dane nie krążą po sieci.
9: Ale najważniejsze, panie ministrze, jest to, żebym ja wiedział i był pewny, czy pańskie dane, czy moje dane, bo jak siedzimy tutaj we dwójkę w studiu, ktoś z nas, czy któregoś z nas dane wyciekły, bo to 50% Polaków. O takiej liczbie mówimy, o takiej skali wycieku. Ważne jest, żebym sprawdził, czy takie dane wyciekły, czy nie. A pan mówi, że będziemy czekać na to, aż policja i prokuratura skończą swoje prace. To chyba coś jest nie tak.
10: To jest ważne. Powtórzę. Dane nie krążą po sieci. Są prowadzone działania operacyjne i w najlepszym scenariuszu, który już się kilka razy wydarzył w ostatnich miesiącach, dane nie ujrzą w ogóle światła dziennego.
9: Ale dlaczego? Skąd ta pewność u pana?
10: Nie, to jest, mówię, w najlepszym scenariuszu. Dlatego prowadzone są działania operacyjne i dlatego te dane są zabezpieczane, ponieważ ma to dwa cele. Pierwszy cel, sprawdzenie precyzyjne prawdziwości tych danych i czy rzeczywiście wszystkie te dane były przedmiotem ataku, ponieważ dotychczas opieraliśmy się tylko na oświadczeniach przestępcy oraz firmy, z której dane wyciekły, a po drugie są prowadzone działania operacyjne, żeby te dane nie wyszły poza to jedno miejsce, w którym się teraz znalazły.
9: Wicepremier Gawkowski mnie zapewniał, wszystkich Polaków zapewniał, że będziemy mogli sprawdzić te dane.
10: Oczywiście to się wydarzy, natomiast pamiętajmy, że w tej chwili są prowadzone działania, które mają na celu podstawową kwestię, żeby te dane nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest główny cel i w momencie, kiedy wszystkie dane zostaną zabezpieczone i przesłane do Ministerstwa Cyfryzacji, wówczas potrzebujemy około 6 do 8 godzin, żeby wszystkie dane wgrać na bezpieczne dane.
9: Ale pan nie jest w stanie mi powiedzieć, jak długo prokuratura i policja będą sprawdzały te dane. Czy to potrwa tydzień, czy to potrwa 2 miesiące?
10: To pytanie do policji. Dla mnie najlepszym scenariuszem będzie informacja, kiedy na bezpiecznych danych będziemy mogli sprawdzić dane z adnotacją, że zostały już usunięte i nie rozprzestrzeniły się po sieci. To jest w tej chwili główny cel, ale tak, uważam, że wszyscy powinni mieć informację, czy te dane były przedmiotem tego ataku i dlatego czekam na dane z policji.
9: To nie tylko pan tak uważa, takie mamy prawo. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji Nowa Lewica, jest razem z nami gościem porannej rozmowy w RMF FM. Słuchaczom dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie i w Radiu RMF 24 i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy się.
2: Dziękujemy. Alerty dotarły do wszystkich, którzy byli w potencjalnej strefie zagrożenia.
3: Przyznał wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Chodzi o SMS-y, które o świcie otrzymali od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
3: Rozmowa trwa w sieci w RMF FM. Nowe fakty o 8.30.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatycznych.
11: Masha ring a madara madara.

0: czy tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: W FM o godzinie 10 mają je dla nas Anna Wachowska i Tomasz Wyryński.
2: Kijów pod ciężkim rosyjskim ostrzałem.
3: Zginęło 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
2: Jutro w ukraińskiej stolicy żałoba.
3: Czy koalicja zdoła postawić Zbigniewa Ziobrę przed Trybunałem Stanu?
2: Wniosek w tej sprawie do poprawki.
3: Ostatni dyżur w Miastku na Pomorzu.
2: Tam za tydzień marsz milczenia.
3: Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko.
2: W nocy armia Putina znów zaatakowała ukraińską stolicę. Nie żyje co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych.
3: W sumie w kierunku Ukrainy wystrzelono dziesiątki pocisków balistycznych, manewrujących i hipersonicznych oraz 168 dronów. 145 udało się zestrzelić.
2: Były wybuchy, wybuchy, wybuchy. Schroniliśmy się w łazience. Usłyszeliśmy tłuczone szkło. Tak to wyglądało. Mówi mieszkanka Kijowa.
3: Na celowniku Rosjan znalazły się także magazyny żywności i siedziba Czerwonego Krzyża.
2: O zmasowanym ataku na Ukrainę zostali w nocy poinformowani SMS-ami mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, a polskie lotnictwo poderwało myśliwce. Najpewniej jutro przed południem do kraju wrócą dwie kolejne osoby poszkodowane w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech.
3: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ich transport jest zaplanowany na pokładzie samolotu lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: W dwóch węgierskich szpitalach zostają trzy osoby, których stan jest ciężki albo bardzo ciężki. Ich powrót do Polski będzie możliwy najwcześniej w przyszłym tygodniu.
3: Strażacy zakończyli akcję gaśniczą w zakładzie zagospodarowania odpadów w Chlewnicy koło Słupska.
2: Pożar wybuchł w sobotę i objął cztery hale o łącznej powierzchni 5000 metrów kwadratowych oraz budynek biurowy.
3: W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 200 strażaków.
2: Nikt z mieszkańców ani pracowników zakładu nie ucierpiał. Fiasko koalicyjnego wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
3: Jak ustalił dziennikarz RMF FM, złożony w Sejmie w połowie kwietnia dokument wymaga poprawek, ale wciąż nie został nawet zwrócony do uzupełnienia.
2: W faktach witamy reportera RMF FM Tomasza Skorego. Tomku, to kiedy to nastąpi?
4: Według szefa Kancelarii Sejmu prawdopodobnie dopiero na początku września, chociaż sejmowe służby prawne już od kilku tygodni pracują nad wykazem niedociągnięć, które wymagają uzupełnienia. Z zapowiedzi koalicjantów, kiedy składali wniosek, wynika, że jest co poprawiać.
5: Zawiera łącznie 51 zarzutów, liczy ponad 250 stron, zawiera 117 dowodów i przewiduje przesłuchanie 68 osób przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej.
4: Mówił wtedy dumny z wniosku poseł Konwiński. Do dziś jednak Komisja Pracy nie zaczęła, bo po analizie w lipcu uznała oficjalnie, że koalicyjny wniosek nie spełnia wymagań ustawy i wymaga uzupełnienia. Jakiego? Autorzy mają się dopiero dowiedzieć. A kiedy będą gotowi? Wniosek znów będzie sprawdzony.
3: Ostatni dyżur. Pod takim hasłem za tydzień planowany jest protest mieszkańców Miastka na Pomorzu.
2: Chcą oni wyrazić sprzeciw wobec zamknięcia szpitala, ograniczenia dostępu do opieki zdrowotnej i utraty miejsc pracy.
3: Placówka nie przyjmuje już pacjentów, a po złożeniu wniosku o upadłość mieszkańcy wymagający leczenia szpitalnego są kierowani do innych miast.
6: Co z tym szpitalem w Miastku?
7: Nie ma. Nie będzie.
6: Potrzebny jest tutaj?
7: No bardzo, no jakżeż bez szpitala. No
8: też siłą rzeczy musiało się stać. No, ten szpital już był w słabej kondycji od dawna, a do tego jeszcze wzięli jakąś tam spółkę, która przekręty robiła, no to nie wiem, czego się innego spodziewali.
9: Wielka strata i szkoda dla nas. I nas tutaj tylu jest starszych ludzi. I gdzie mamy teraz się leczyć? Tyle kilometrów jechać?
2: Z mieszkańcami Miastka rozmawiał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
10: Poranna porcja wiadomości na www.rmf24.pl.
3: Na koniec tego wydania faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony w sieci.
2: Tam ciekawe wyniki badań naukowców na temat splatania rąk za plecami.
3: Okazuje się, że ten często nieświadomy gest zdradza nasze samopoczucie, a także nastawienie do świata i aktualny stan emocjonalny.
2: Jaki to stan? Możecie to sprawdzić. Adres dobrze wam znany: rmf24.pl.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszają Anna Wachowska i Tomasz Feryński.
2: Karambol na autostradzie A4 w Małopolsce.
3: Zderzenie 6 aut pod Krakowem, są utrudnienia i korki.
2: Szef MON-u mówi o polskiej obronie powietrznej.
3: Posłuchajcie, które miejsca w Polsce objęte są osłoną.
2: Przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
3: Twórcy chcą zebrać 50 tysięcy haseł.
4: Do uzdrzeni, do uzdrzeniego.
2: Za chwilę też fakty kulturalne w RMF FM.
3: Aż 6 samochodów osobowych zderzyło się na autostradzie A4 na wysokości Staniątek między węzłami Targowisko i Niepołomice w Małopolsce.
2: To nowe informacje w sprawie zdarzenia, o którym informowaliśmy Was w faktach. W wyniku karambolu zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Krakowa.
3: Korek ma około 5 kilometrów.
2: Jesteśmy w trakcie budowy obrony powietrznej, ale wszystkie dostępne systemy są już rozmieszczone w strategicznych miejscach.
3: Tak mówił w Płocku wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego konferencji wysłuchał reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Witamy.
2: Witamy. W których regionach Polski według deklaracji szefa MON-u działa obrona przeciwlotnicza?
5: To przede wszystkim wschód Polski, Lubelszczyzna, gdzie pełni służbę 37. Dywizjon Rakietowy, czy Podkarpacie, gdzie sojusznicze systemy Patriot ochraniają lotnisko Wiasiące. Jak mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, chroniona jest m.in. Warszawa czy Płock, gdzie znajduje się infrastruktura krytyczna, czyli rafineria. Szef MON-u przypomniał jednocześnie, że mieszkańcy wschodniej części kraju będą powiadamiani za każdym razem, gdy polskie wojsko będzie patrolować niebo.
6: Alerty RCB będą pojawiać się w momencie, kiedy SMS-y będą przychodzić, w momencie, kiedy też polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie, Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak.
5: Wyjaśniał szef MON-u. Dziś takie SMS-y otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia w trakcie, gdy Rosjanie atakowali w nocy Ukrainę.
3: Skoro miliony turystów odwiedzają Kraków, to znaczy to, że miasto ponosi ciężary. Opłata turystyczna wydaje się oczywista, mówił w Krakowie premier Donald Tusk.
2: Projekt ustawy o opłacie turystycznej jest w Sejmie.
7: W tym projekcie, który jest w Sejmie, jest 80% dla samorządu, 20% dla Polskiej Organizacji Turystycznej. Ale wydaje się, że tutaj tak naprawdę ta opłata turystyczna ma nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką.
3: Dlatego, jak podkreślał premier, zapisy zostaną zmienione tak, by całość środków trafiała do samorządu.
2: Donald Tusk wystąpił na konferencji prasowej z Moniką Piątkowską, kandydatką Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Krakowa.
3: Wybory w mieście mają się odbyć 27 września.
2: Czy do tego czasu zmiany w projekcie ustawy zostaną wprowadzone? Tego nie wiadomo. 34 tysiące haseł już jest.
3: Cel to 50 tysięcy.
2: Od ponad 3 lat przybywa słów w internetowym słowniku języka kaszubskiego.
3: Jego twórcy coraz więcej czasu poświęcają już nie na dopisywanie nowych haseł, lecz na odkrywanie, jak Kaszubi ich używali w przeszłości i jak używają ich dzisiaj.
8: Jak można rozbudować hasło do zobaczenia?
4: Podać przykłady, na przykład do zobaczenia, do widzenia, do uzdrzeni, do uzdrzeniego. Tutaj nasza praca tak właśnie teraz wygląda.
8: Ciężko zaznaczyć, że na przykład tak się mówiło na Nordzie, tak się mówiło gdzie indziej.
4: Dopiski właśnie są, powstają, dodajemy, staramy się.
2: Z prezesem Fundacji Kaszuby, Jackiem Słomionem, rozmawiał trójmiński reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: No my już też mówimy do usłyszenia.
2: Łokaszewsku, do uzdrzeniego.
3: No, do witerka też można powiedzieć, czyli do jutra. A już teraz...
9: Czas na fakty kulturalne w RMF FM.
3: W przyszłym miesiącu ukaże się nowa książka o zmarłej, tragicznie księżnej Dianie.
2: Na fakty kulturalne zapraszam Katarzyna Podraza.
10: Tym razem autorem tej wyjątkowej publikacji będzie brat księżnej Charles Spencer. Więcej na ten temat ma dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Prymorgan.
11: Książka zatytułowana jest wymownie Łabędzi śpiew Diana, moja siostra, i rzuca nowe światło na relacje rodzeństwa, dając autorowi możliwość opowiedzenia o Dianie bez pośrednictwa lub ingerencji mediów. Charles był jedną z nielicznych osób, które potrafiły publicznie i bezkompromisowo stanąć w jej obronie. Wspomnienia brata Diany opisują nie tylko ikonę popkultury, ale przede wszystkim kobietę szukającą wsparcia, autentyczności i poczucia bezpieczeństwa w świecie wielkiej polityki i królewskich dworów.
10: W krakowskim domu Jana Matejki możecie oglądać niezwykłą wystawę ukazującą nieznane, pełne humoru i autoironii oblicze tego wybitnego malarza.
12: Potrafi mieć dystans do samego siebie i to ogromny. Potrafi samego siebie przedstawić w sposób karykaturalny.
10: Mówiła w RMF Classic Marta Kłak-Ambroszkiewicz, kierownik domu Jana Matejki w Krakowie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Minęła 11, program Byle do lata zmienia się w, no, specjalny...
0: RMF Celtic.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze wydanie faktów RMF FM, a w samo południe witamy. Ewa Kwaśnia jest z nami.
2: Witam i zapraszam. A na początek komentarz premiera Tuska do słów generała Marciniaka, który stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Potem reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali SMS-y z alertem od RCB, a chodziło o rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę.
3: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
2: Książę Harry i jego żona Meghan planują przeprowadzić się na stałe do Wielkiej Brytanii i o tym też w faktach południa. Nie ma takiego państwa na świecie, które mogłoby powiedzieć, że jego miasta są w pełni zabezpieczone przed atakami powietrznymi i rakietowymi. Tak mówił dziś w Krakowie premier Donald Tusk.
4: My dzisiaj jesteśmy raczej na początku drogi, jeśli chodzi o skuteczną obronę przeciwrakietową. Przeciwlotniczą jest dużo lepiej, ale przeciwrakietową i antydronową. Ale inwestujemy w to miliardy złotych, miliardy euro i dolarów i jesteśmy do tego coraz lepiej przygotowani, ale nie ma takiego miejsca na świecie. I nie jest to ani Rosja, ani Ukraina, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
2: Te słowa to reakcja premiera na medialną burzę, którą wywołała sobotnia wypowiedź wiceszefa Agencji Uzbrojenia. Generał brygady Michał Marciniak stwierdził, że systemy obrony przeciwrakietowej nie są rozmieszczone wokół polskich miast. Mieszane są reakcje mieszkańców Lublina, którzy otrzymali nad ranem SMS-y z alertem od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dotyczyły one ataku rosyjskiego lotnictwa na zachodnią Ukrainę, a więc w pobliżu naszych granic. Rząd, przypominamy, miał zmienić zasady informowania mieszkańców po niedawnej wpadce systemu ostrzegania w związku z wojną na Ukrainie. Dokładnie 3 tygodnie temu to syreny alarmowe obudziły mieszkańców Lublina, ale nie dostali oni żadnego komunikatu, co należy robić. A co teraz sądzą o nocnych powiadomieniach od RCB?
3: Spałem i tak, także rano zobaczyłem, jak już był odwołany.
5: Dostałam, ale nie obudziło mnie.
6: To dobrze, że takie alerty przyszły?
3: No chyba dobrze. Dobrze.
6: Dlaczego?
3: Powinni ludzie być informowani, jeżeli coś się dzieje. Dobrze, że też później przyszła informacja, że alarm odwołany.
7: Po ostatniej wpadce, no to chyba dobrze.
8: Zawsze coś się można dowiedzieć. W Ukrainie było.
9: To Ukraina to nie jest nasza sprawa, więc po co nas straszyć tutaj, ludzi w popłoch wprowadzać?
8: To jest blisko Polski, może być coś u nas.
2: Usłyszał od mieszkańców Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga. Dziś premier Donald Tusk zapowiedział, że będą kolejne zmiany w systemie ostrzegania. Przygotowują je właśnie MSWiA, MON i RCB. Liczymy na dialog z prezydentem w sprawie zmian podatkowych, usłyszał od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM. Przypomnijmy, wczoraj rządzący ogłosili m.in. plan na podniesienie drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy rocznie. A na linii sejmowe studio RMF FM i nasz dziennikarz Kacper Wróblewski. Dzień dobry, Kacprze. Czy w takim razie można spodziewać się prezydenckiego weta pod tym projektem?
10: Jest to całkiem prawdopodobnie. Otoczenie prezydenta podkreśla, że Karol Nawrocki złożył swój projekt dotyczący zmian podatkowych. Krytycznie rządową propozycję ocenia też opozycja.
11: Propozycja wprowadzenia symbolicznych obniżek w podatku PIT, bo to będzie około 200-300 zł, poprzez znaczące obciążenie sektora gospodarczego, to nie jest dobry pomysł.
10: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zaznacza, że na wejście w życie tych przepisów czeka ponad 3 miliony Polaków.
12: Każdy będzie liczył i będzie wiedział, ile stracił, jeżeli będzie weto. To jest bardzo ryzykowne dla prezydenta. On ma bardzo dobre samopoczucie, ja to widzę, ale to nie jest tak, że to zawsze tak będzie.
10: Jednocześnie Karol Nawrocki deklarował w kampanii, że nie podpisze ustaw podwyższających podatki, a propozycja rządu zakłada m.in. zwiększenie podatku CIT z 19 do 22% dla najbogatszych firm.
2: Temat zmian podatkowych powróci w Radiu RMF 24. Gościem naszego dziennikarza, właśnie Kacpra Wróblewskiego, w sejmowym studiu będzie poseł PiSu Andrzej Śliwka.
13: Co z tego będzie faktem?
2: Książę Harry i jego żona Meghan ponownie zamieszkają w Wielkiej Brytanii. Ich przenosiny zza Atlantyku powinny się odbyć w ciągu najbliższych tygodni, donoszą brytyjskie media. Więcej szczegółów na ten temat ma nasz londyński korespondent Bogdan Frmorgan.
14: Nie wiadomo dokładnie, gdzie Harry i Meghan zamieszkają, ani jaką otoczeni zostaną ochroną, ale jeszcze przed końcem tego miesiąca książęca para powróci na wyspy ze Stanów Zjednoczonych. Między innymi dlatego, by ich dzieci Archie i Lilibet mogły rozpocząć naukę w brytyjskich szkołach. Po przenosinach Harry i Meghan pozostaną osobami prywatnymi i nie będą reprezentować rodziny królewskiej. Według doniesień z ich powrotu zadowolony jest król Karol, który będzie miał w związku z tym częstszy kontakt z wnukami. Następca brytyjskiego tronu i brat Harry'ego, książę William, powstrzymał się od komentarza.
2: A za godzinę w faktach między innymi pierwsza odsłona naszego wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Takie miejsca wskaże wam dziś nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Zapraszamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów... Słuchacie stacji RMF Celtic.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: czwarty tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Aktu w RMF FM i najistotniejsze o tej porze informacje zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
2: Kolejna interwencja Rzecznika Praw Dziecka. Chodzi o problemy z dostępem rodziców do dzieci na oddziale neonatologii w Warszawie. 30-latek z Dąbrowy Górniczej odpowie za loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. Jaką karę mu wymierzono, o tym reporter RMF FM. Znamy już ceny paliw, które będą obowiązywać od północy. Szczegóły za moment. A w naszym wakacyjnym cyklu Gdzie chodzą lokalsi? Zajrzymy do Zakopanego. Rzecznik Praw Dziecka znów interweniuje w sprawie możliwości przebywania rodziców z dziećmi w szpitalach. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, w tym tygodniu interwencja dotyczyła oddziału neonatologii w jednym ze szpitali w Warszawie. W stolicy, przed biurem Rzecznika Praw Dziecka, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy.
3: Tak, dzień dobry.
2: Michale, co niepokojącego wydarzyło się w tej lecznicy?
3: Szpital chciał ograniczyć mamie opiekę nad wcześniakami. Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka opisuje, że mama pochodząca spoza Warszawy miała zostać wypisana, tymczasem jej dzieci jeszcze muszą zostać w inkubatorach przez kilka tygodni. To utrudniłoby rodzicom opiekę.
4: Nie sposób dojeżdżać z mlekiem co 3 godziny, mieszkając w innym mieście. Nie mówiąc o ryzyku też przenoszenia wirusów, bakterii, należy stworzyć taką możliwość, żeby mama mogła po prostu pozostać na oddziale do czasu wypisania dziecka.
3: W tej konkretnej sytuacji po interwencji mama może już zostać obok dzieci. Organizacje rodziców i Rzecznik Praw Dziecka chcą nowego ogólnopolskiego standardu pasującego do takich sytuacji. Z tą propozycją zgłosiły się już do Ministerstwa Zdrowia.
2: Rosną szanse na stworzenie nowej szczepionki na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. W kolejnych faktach komentarze naukowców, dodających duże nadzieje doniesień naukowców.
5: To jeszcze nie jest koniec tych badań klinicznych. Niemniej jednak wyniki na ponad 100 pacjentach pozwalają nam wierzyć, że to jest dobry kierunek. Przede wszystkim jest to szczepionka personalizowana.
2: Tłumaczy kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, profesor Natalia Marek-Trzonkowska. Jaki będzie mechanizm działania tego preparatu? Co to oznacza dla pacjentów? O tym w faktach o 14. Nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach w Śląskiem. W tej sprawie zatrzymano mieszkańca Dąbrowy Górniczej. Mężczyzna przyznał się do winy. Na linii Marcin Buczek. Dzień dobry.
6: Jestem,
2: Marcinie.
6: Dzień dobry.
2: Jaką karę wymierzono 30-latkowi?
6: To grzywna i mężczyzna zgodził się ją zapłacić. Został ukarany za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego. Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. A to dron i aparatura sterująca oraz telefon komórkowy. Jak dzisiaj poinformowali policjanci, mężczyznę zatrzymano 3 tygodnie temu. Stało się to w pobliżu specjalnej platformy, w której można obserwować lądujące i startujące samoloty. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeń lotniska. Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został wtedy zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.
2: Benzyna droższa, diesel nieco tańszy. Tak ma być jutro na stacjach paliw, po tym jak minister energii wyznaczył nowe maksymalne ceny. I tak, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 52 grosze, 98 7 zł 33 grosze, a oleju napędowego 7 zł 52 grosze. Jutrzejsze obwieszczenie natomiast obowiązywać będzie przez weekend i w poniedziałek.
7: Wakacyjne fakty RMF FM.
2: Gdzie chodzą w lecie lokalsi? To pytanie zadajemy Wam od początku wakacji. W wielu miejscowościach odpowiedź nie jest trudna, ale w takim mieście jak Zakopane, pełnego turystów i nastawionego na obsługę turystów, to już nie takie proste. Nasz reporter Maciej Pałachicki mimo wszystko odnalazł prawdziwe schronienie dla mieszkańców.
8: Co to jest za miejsce?
9: To Stacja Kultura Zakopane. Stosunkowo nowe miejsce dla mieszkańców przede wszystkim, bo to mieszkańcy są tutaj bywalcami najczęściej, ale Stacja Kultura to nie tylko przestrzeń galeryjna, to też klubokawiarnia, to też mediateka. Miejsce takiego wytchnienia i wypoczynku dla mieszkańca.
8: I do tego wyjątkowego miejsca, po którym oprowadza mnie dzisiaj Anna Słuchowian z Zakopiańskiego Centrum Kultury, będziemy jeszcze dzisiaj wracać w faktach i w RMF 24.
2: A już w faktach za godzinę zajrzymy m.in. na Sopocką plażę.
10: Dzisiaj planujemy cały dzień spędzić na plaży.
11: W końcu wróciło słońce.
10: Tak.
2: Co jeszcze usłyszał nasz trójmiejski reporter od plażowiczów? O tym w faktach o 14.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu byle do lata, Daniel Dyk. Dzień dobry jeszcze raz. To ja tym na plażach i tym...
0: RMF Celtic.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Zbliża się 14. Szczegóły ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Prezydent Karol Nawrocki odsyła ustawę Lex Szarlatan do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Posłuchajcie, jak mówi o powodach tej decyzji. Jest kolejny duży krok w stworzeniu szczepionki na czerniaka, w faktach komentarza naukowców do obiecujących wyników badań klinicznych.
3: To jest taki krok milowy, aczkolwiek to jeszcze nie jest koniec.
2: W faktach także ostrzeżenia synoptyków przed burzami i upałem. Prezydent zapowiedział, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisaniem, nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli tak zwaną ustawę Lex Szarlatan. Tak Karol Nawrocki mówił o powodach tej decyzji.
4: Do jednej grupy tak zwanych szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
2: Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki zapowiedział przedstawienie własnej inicjatywy, nowelizację kodeksu karnego przeciw szarlatanom. Tu RMF FM i zawsze aktualne fakty. Coraz bliżej jest stworzenie szczepionki dla chorych na czerniaka. To groźny nowotwór skóry. Takie są wnioski z kolejnej fazy międzynarodowego badania klinicznego. Naukowcy podkreślają, że może to być krok milowy w leczeniu pacjentów z tym nowotworem. Ich komentarze zbiera nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michał, jakie korzyści może dać ta nowa szczepionka?
5: Ten preparat daje szansę na zmniejszenie ryzyka przerzutów, czyli w praktyce na wydłużenie życia osób, które chorują na czerniaka. Kierownik Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, które działa przy Uniwersytecie Gdańskim, profesor Natalia Marek-Trzonkowska, tłumaczy, że kluczowe jest to, że jest to szczepionka dopasowana do konkretnego pacjenta.
3: Wyszukiwane są konkretne mutacje obecne w nowotworze chorego. Będzie znajdował się w szczepionce i aktywują odpowiedź przeciwnowotworową.
5: Ta szczepionka byłaby podawana pacjentom z zaawansowanym czerniakiem już po usunięciu guza. Badania nad tym preparatem trwają, teraz mogą przyspieszyć i według badaczy dopuszczenie preparatu do obrotu to kwestia jeszcze co najmniej kilku miesięcy.
2: Szczegóły na temat nowego preparatu znajdziecie na rmf24.pl i w zakładce Twoje zdrowie.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze numer 94 między Robczycami a Rzeszowem na Podkarpaciu. W Sędziszowie Małopolskim po zderzeniu dwóch samochodów osobowych policja kieruje ruchem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. Łącznie obejmują 7 województw w południowej i centralnej Polsce. SMS-y ostrzegające przed burzami wysłało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymały je osoby przebywające na południe od linii Biała Podlaska, Piotrków, Trybunalski, Częstochowe, aż po Prudnik na Opolszczyźnie. Pokonują pieszo trasę ze Szczecina do Dziwnowa. Wszystko po to, by zebrać pieniądze na rehabilitację kolegi. Grupa weteranów chce przejść 110 km w 2 dni. O szczegółach nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, jak duża to grupa?
7: To prawie 30 weteranów, którzy w mundurach i czerwonych beretach wyruszyli dziś w kierunku nadmorskiego Dziwnowa. Do pokonania mają 110 km. Po drodze czeka ich kilka atrakcji. Komandosi przejdą brzegiem jeziora Dąbie, w rejonie Międzywodzia zatrzymają się na Strzelnicy, no i będą spać w lesie. Najstarszy uczestnik ma 78 lat. Ten charytatywny marsz ma wesprzeć zbiórkę na rehabilitację ich kolegi Krzysztofa Hołocińskiego, który 3 lata temu doznał udaru i porusza się na wózku. W sobotę finał w Dziwnowie, który będzie połączony z dorocznym festiwalem Komandosa.
2: Plaże w Trójmieście wypełniają się plażowiczami po porannym deszczu.
8: My się nie boimy deszczu. Jak to Norwegowie mówią, że trzeba się odpowiednio ubierać, bo wtedy fajna każda pogoda jest.
9: Czyli teraz pan ma na sobie kurtkę z kapturem, w dłoni leżak.
8: No to nie jest aż taka, która miałaby ocieplać, ale taka zapobiegawcza przeciw dużemu wiatrowi, który wieje od morza.
10: Dzisiaj planujemy cały dzień spędzić na plaży.
9: W końcu wróciło słońce.
10: Tak, pierwszy dzień takiej ładnej pogody.
9: Pan jest przygotowany na każdą pogodę, parasolka, okulary przeciwsłoneczne.
11: Tak, tak. Generalnie akurat dla mnie to nie problem po prostu, wystarczy wziąć więcej rzeczy.
9: Patrząc teraz na niebo, myśli pan, że jeszcze popada, czy już będzie słoneczny?
11: Generalnie patrząc na to akurat, że tutaj w Trójmieście, jak i nad morzem, co godzinę się zmienia pogoda, to nie ma nic pewnego, nie? Na pogodzie pokazuje, że pada, a teraz jak widać nie ma ani jednej chmurki i świeci słońce.
2: Usłyszał od plażowiczów nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Do końca wakacji już tylko ponad tydzień.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: mnie zmroziło. Po co to mówić, że tylko ponad tydzień wakacji? A takie ciekawe były te fakty. Ewa, no.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A fakty o godzinie 16, to jak zawsze ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. A w faktach komentarze lekarzy w sprawie prezydenckiej propozycji Lex Szarlatan. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył morskiego drona w pobliżu instalacji wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Za chwilę też o niezwykłych okolicznościach zatrzymania podejrzanego o wysadzenie Nord Stream Włodymyra Żurawlowa. A jeśli chcecie usłyszeć, jakie imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w tym roku, to również zapraszam do słuchania tych faktów. Lekarze krytycznie oceniają propozycję prezydenta, by wprowadzić do kodeksu karnego nowy rodzaj przestępstwa – nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Karol Nawrocki przedstawił ten pomysł po tym, jak nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Prezydencki projekt przewiduje kary do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Komentarze na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co konkretnie krytykują medycy?
3: Lekarze obawiają się, że postępowania przed sądami będą trwać bardzo długo, a potrzebna jest według nich szybka reakcja wobec tych, którzy mogą zaszkodzić pacjentom. Tak przekonuje onkolog profesor Jacek Jasem.
4: Ci ludzie będą dalej działać w nadziei, że ten proces będzie trwał latami, bo tak przecież jest w polskim w tej chwili systemie.
3: Decyzji prezydenta broni ekspert ochrony zdrowia dr Maria Libura. Według niej ustawa rządowa, która przewidywała tylko kary finansowe dla osób, które oferują pseudomedycynę, była niemożliwa do zrealizowania.
5: Rzecznik praw pacjenta z dosyć ograniczoną liczbą pracowników nagle miał stanąć naprzeciwko biznesowi, który nawet jest trudny do oszacowania.
3: Teraz nowy projekt prezydencki ma być szybko skierowany do Sejmu, być może, jak ustaliłem, już na wrześniowe posiedzenie.
2: To fakty w RMF FM. Rumuński myśliwiec F-16 zniszczył drona morskiego w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym, 80 km od portu w Konstancy. Resort obrony w Bukareszcie poinformował, że dron był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. Maszyna została zniszczona przez F-16 przy wykorzystaniu działka pokładowego. Zatrzymany w Chorwacji Włodymyr Żurawlow, Ukrainiec, podejrzewany przez prokuraturę Niemiec o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream, wpadł w ręce policji podczas zdjęć do filmu fabularnego inspirowanego właśnie tym zdarzeniem. Tak podają niemieckie media. Zdjęcia do politycznego thrillera Snake Island z udziałem hollywoodzkich gwiazd Shona Penna i Adriana Brodiego ruszyły na początku sierpnia. Żurawlow miał tam być konsultantem. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania zatrzymanego wcześniej w Polsce Ukraińca do Niemiec.
6: Polacy wybierają. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Zofia i Nikodem. Te imiona najczęściej wybierali rodzice dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. Opublikowane przez Ministerstwo Cyfryzacji dane przejrzał reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Imię Zofia otrzymało ponad 2160 dziewczynek. Na drugim miejscu jest Zuzanna, a na trzecim Maja. Coraz bardziej popularne są też Hanna i Oliwia. Wśród chłopców króluje Nikodem. W tym roku to imię nadano 2600 razy. Drugi jest Antoni, a trzeci Jan. W pierwszej dziesiątce są też m.in. Leon, Franciszek i Aleksander. Ta czołówka od lat pozostaje podobna, ale zaskoczyć potrafią imiona, które rodzice wybierają najrzadziej.
8: Imię, które pewnie wypowiada się dosyć podobnie, typu Maja, ale można je w różny sposób zapisać. Ono też się tam potrafi pojawić, na przykład przez Y, albo zdrobnienia od imion, które znamy, czyli mamy imię Tomasz, ale w zdrobniałej wersji, czyli Tomek, też się może pojawić.
7: Mówi Katarzyna Łopatka z Ministerstwa Cyfryzacji. I tak na samym końcu rankingu znajdziemy Ezekiela, Miłowita czy Renata.
2: Gdzie chronią się mieszkańcy Zakopanego przed tłumem turystów? W faktach RMF FM kolejny odcinek naszego wakacyjnego cyklu o ulubionych miejscach mieszkańców turystycznych miejscowości. W Zakopanem to stacja Kultura i choć jest na stacji kolejowej, to jedynym pociągiem, jaki można na niej spotkać, jest pociąg do kultury. Wybrał się tam nasz reporter Maciej Pałachicki.
9: Spotkałem zawiadowcę tej stacji, Annę Suchowiec z Zakopiańskiego Centrum Kultury. No tutaj naprawdę można schować się przed komercją, pooglądać wystawy, posłuchać prelekcji, dużo kultury.
10: Bo jednak ta kultura od początku istnienia miasta nam towarzyszyła. Od tej bohemy artystycznej z dwudziestolecia międzywojennego, po ten nurt taki bardzo współczesny. Te młodzi artyści cały czas z nami są, cały czas tutaj się uczą tej sztuki, tego tworzenia.
9: Znaleźliśmy jeszcze jedno miejsce dla tak zwanych lokalsów i je odwiedzimy w kolejnych faktach.
2: A fakty RMF FM wracają punktualnie o 17:00. Usłyszycie m.in. o dzisiejszych meczach polskich drużyn w europejskich pucharach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów... Słuchacie stacji RMF Celtic.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Good evening.

broke.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: W RMF FM, a fakty o tej porze ponownie ma dla nas Ewa Kwaśny. I jestem, zapraszam.
2: Niebezpiecznie na drogach. O uwagę prosimy zwłaszcza kierowców w Śląskiem i na Lubelszczyźnie. Kiedy szczepionka na czerniaka może trafić do pacjentów? W faktach RMF FM wracamy do wyników przełomowych badań. Pucharowy czwartek. Cztery nasze kluby grają w eliminacjach Ligi Europy i konferencji. Na horyzoncie ochłodzenie, ale lato nie odpuszcza, przynajmniej w Rzeszowie.
3: Łapiemy ostatni dzień takiego lata. Może nie ostatni, ale jest fajnie.
2: Minęła 17. Karambol na trasie S1 w Śląskiem. W pobliżu Wilkowic zderzyło się 5 samochodów osobowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Bielska-Białej. 3 samochody osobowe i autodostawcze zderzyły się natomiast na trasie S12 w pobliżu Lublina. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Uważajcie. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Tak przewidują w rozmowie z RMF FM współautorzy przełomowych badań nad nowym preparatem. Chodzi o szczepionkę, która niemal do zera może zmniejszyć ryzyko przerzutów u pacjentów z zaawansowanym nowotworem. Nasz reporter Michał Doborowicz rozmawiał z jednym z badaczy, profesorem Piotrem Rutkowskim z Narodowego Instytutu Onkologii.
4: Kiedy ta szczepionka może być dostępna?
5: Ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Ta szczepionka jest super bezpieczna. Badanie kliniczne to było 1100 chorych.
4: Ilu pacjentów w Polsce mogłoby skorzystać z tej szczepionki?
5: Myślę, że gdzieś 800 pacjentów to jest grupa pacjentów, która ostatecznie mogłaby otrzymać
4: rocznie
5: tę szczepionkę, biorąc pod uwagę kwalifikacje, biorąc pod uwagę rzeczywiste wskazania, więc wcale nie mało.
2: Informacje o tym, jak działa nowa szczepionka, określana już jako możliwy krok milowy w leczeniu czerniaka, znajdziecie na rmf24.pl.
6: Piłkarskie puchary w faktach RMF FM.
2: Od 18 co godzinę będzie się zaczynał mecz kolejnego polskiego klubu w ostatniej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Rozkład jazdy dla piłkarskich kibiców ma dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek. Witamy.
7: Potwierdzam. Dzień dobry.
2: Czarku, kto zacznie pierwszy?
7: O 18 Jagiellonia podejmie gruzińską Iberię i każdy wynik inny niż zwycięstwo białostoczan będzie dużą niespodzianką. To oczywiście eliminacja Ligi Europy i w tych rozgrywkach także Lech jest faworytem w starciu z mistrzem Szwajcarii FC Thun, który dopiero sezon temu awansował do najwyższej szwajcarskiej ligi, ale w nowym sezonie już zdążył na przykład przegrać z Young Boys Berno 0-6.
8: Maybe they will go back.
7: Może się cofną i zagrają w głębokiej obronie. To możliwe, chociaż zazwyczaj grają w inny sposób. Przyznaje trener Lecha Niels Frederiksen. Pierwszy gwizdek w Poznaniu o 19, a potem nasi w Lidze Konferencji, którzy, chociaż to teoretycznie słabsze rozgrywki, mają trudniejszych rywali. Szczególnie Górnik Zabrze, który o 20 zagra z AS Monaco. Na wyjeździe dziś tylko Raków o 21 z chorwackim Hajdukiem Split.
2: Jeśli marzy Wam się wyprawa do ciepłych krajów, ale nie macie, macie mało czasu, polecamy odwiedzić na przykład Rzeszów. To dziś jedno z najcieplejszych miast w Polsce. Mieszkańcy wypoczywający w parku nad rzeką mówią, że czuć jeszcze lato.
9: Czuć, nawet za bym powiedziała.
10: Za gorąco?
9: Nawet za. Dzisiaj wyjątkowo. Wczoraj było chłodniej, przyjemniej.
11: Czuć, pewnie, że tak. To już ostatki podrygi trzeba wykorzystywać.
10: Korzystacie, panie?
11: Tak, oczywiście, korzystamy z maluszkiem.
10: Kocyk.
3: Na razie jest bardzo fajnie. Łapiemy ostatni dzień takiego lata. Może nie ostatni, ale jest fajnie.
11: No tak z kilka godzinek już jesteśmy.
10: Kilka godzin?
11: Tak, 3.
10: Koc na trawie, a życie dookoła płynie.
11: Tak, odpoczywamy sobie dzisiaj.
2: Między kocykami w Rzeszowskim Parku Kultury i Wypoczynku krążył reporter RMF FM Dominik Smaga. Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach? Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF Celtic.

0: każdej z nas przyja starzeniu się skóry?
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: A najnowsze wydanie faktów RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Ewa Kwaśny.
2: Zapraszam. Matka dziecka, które wypadło z balkonu na 5. piętrze w Łomży, usłyszała zarzuty. 27-latka nie przyznaje się do winy. Okazuje się, że nie ma żadnej pumy. Zdjęcie z Zagórza Śląskiego okazało się fałszywe, informuje starostwo powiatowe w Wałbrzychu. W faktach także ciekawa propozycja dla samotnych mam w Szczecinie. Są dla nich darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecin. Zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszała matka 4-letniej dziewczynki z Łomży. Dziecko wypadło z balkonu na 5. piętrze. Na szczęście sąsiedzi rozłożyli nad ziemią koc, co zamortyzowało upadek. Według ustaleń policji matka spała wtedy w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ojciec był za granicą. Kobieta nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. Poza skierowaniem do Trybunału Konstytucyjnego ustawy nazywanej Lex Szarlatan o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta, prezydent zdecydował dziś o losach dwóch innych ustaw. Karol Nawrocki podpisał ustawę o systemie opieki nad dziećmi do lat 3, ale zawetował tę, która miała prowadzić do zwalczenia wykluczenia komunikacyjnego. Uzasadnienia tych decyzji wysłuchał Tomasz Skory. Tomku, jakie są powody podpisania jednej, a zawetowania drugiej z nich?
3: Ustawę o opiece nad najmłodszymi prezydent podpisał, uznając, że znacznie zwiększa ona ich bezpieczeństwo, chociaż jednocześnie wskazał też, że rząd nie zadbał przy tym o waloryzację płac tych, którzy się nimi opiekują.
4: Nałożono nowe obowiązki bez gwarancji wyższych pensji. Mimo tych mankamentów podpisałem tę ustawę, uznając ją za krok w dobrym kierunku.
3: Jednocześnie Karol Nawrocki odmówił podpisu pod ustawą o transporcie zbiorowym. Prezydent przypomniał, że podobne przepisy już raz zawetował ze względu na niewystarczające gwarancje zapewnienia środków dla samorządów. Dziś podobną argumentację powtórzył.
4: Nie podpiszę ustawy, która zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń. Oczekuję od rządu stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi.
3: Mówił prezydent. Jak dotąd Karol Nawrocki podpisał 264, a zawetował 41 ustaw.
2: Do sądu w Przeworsku na Podkarpaciu trafił akt oskarżenia w sprawie internetowej oszustki. Wioletta B. odpowie za 144 oszustwa podczas sprzedaży w internecie. Wystawiała na portalu meble, ale ich nie wysyłała kupującym i nie zwracała pieniędzy. Zawiadomienie o przestępstwie złożył portal, który musiał wypłacić poszkodowanym klientom z Polski i Czech finansowe rekompensaty.
5: Mity czy fakty?
2: Starostwo powiatowe w Wałbrzychu ogłosiło, że zdjęcie przedstawiające pumę w okolicznych lasach nie jest prawdziwe. Wykluczyła to analiza przeprowadzona wspólnie ze służbami sąsiedniego powiatu świdnickiego, policją i leśnikami. Nie odnaleziono również tropów wskazujących na obecność dużego drapieżnika. We wtorek zdjęcie opublikowało Nadleśnictwo Świdnica. Napisano tam o możliwej obecności zwierzęcia w rejonie Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Dzień później w wałbrzyskim starostwie zorganizowano połączone posiedzenie miejskiego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego. Wczoraj informacje o pojawieniu się pumy na wyspie Bolko w Opolu dementowała miejscowa policja.
6: Wczoraj wieczorem odebraliśmy zgłoszenie o dużym zwierzęciu przebywającym w okolicy zoo. Wtedy razem z pracownikami tej instytucji podjęliśmy natychmiast działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom okolic i całego miasta. Ustaliliśmy w dalszej kolejności z pracownikami zoo, że żadne zwierzę nie uciekło z terenu ogrodu, a znalezione ślady zostały pozostawione przez psa dużej rasy. Uspokajamy, że nie ma potrzeby ograniczać aktywności w rejonie wyspy Bolko. Nie ma również powodów do obaw.
2: Powiedział nam Przemysław Kędzier z opolskiej policji. Darmowe bilety na mecze Pogoni Szczecin dla samotnych mam. Na najbliższy niedzielny mecz Pogoni z Wisłą Kraków przygotowano 75 takich darmowych wejściówek dla mam, które chciałyby zabrać swoje dzieci na mecz, a niekoniecznie mają taką możliwość.
7: Pomysł super. W ogóle jako atrakcja dla dzieci i zobaczenie trochę innego świata, myślę, że rewelacja.
8: Ja na przykład nigdy nie byłam na meczu Pogoni, a może to by jakoś mnie zmotywowało, żeby się wybrać. Jestem mamą 2-latki. Chętnie bym skorzystała.
9: Mhm. Pokazać dzieciom tą stronę właśnie taką sportową, że można właśnie od drugiej strony niekoniecznie grać, a można też fajnie kibicować, takich nawyków kibicowania dobrego uczyć.
10: Sama bym poszła. Czyli fajna inicjatywa ogólnie.
11: Bardzo, bardzo. Podoba mi się.
2: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. A wszystkim kibicom piłkarskim przypominam, że zaczyna się właśnie pierwszy z czterech dzisiejszych meczów polskich drużyn w europejskich pucharach. Jagiellonia Białystok w eliminacjach Ligi Europy gra z Iberią Tbilisi. I tyle faktów w tym momencie. O 19 spotka się z wami Marlena Chudzio. Ja życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Niech to będzie spokojny wieczór, ale też niech będzie spokojna noc.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Celtic. Czas na fakty RMF FM.
1: Lipego Leksikora, dziękujemy.
2: A te fakty ma dla nas Marlena Chudzie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Rosja znów dziś zaatakowała Kijów. Po nocnym ataku doszło do kolejnego, w którym zginęła jedna osoba. Śledczy wyjaśnią okoliczności wypadku samochodu należącego do prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. W trakcie jazdy z auta odpadło koło. Oglądamy też eliminację Ligi Europy. Jagiellonia Białystok na razie prowadzi z gruzińską Iberią. Kolejny rosyjski atak na Kijów. W wyniku upadku szczątków drona w budynku centrum biznesowego wybuchł pożar, w którym zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Przekazał mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Wcześniej Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy podała, że w wyniku nocnego zmasowanego rosyjskiego ostrzału w Kijowie zginęło co najmniej 15 osób, a 39 zostało rannych. Rosja użyła przeciwko Ukrainie 168 dronów i rakiet różnych typów. Prokuratura prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie zdarzenia z udziałem samochodu prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek. Podczas jazdy odpadło tylne koło. W aucie byli wtedy mąż, prezydent i ich dzieci. Nikomu nic się nie stało. Śledczy sprawdzają, czy śruby mogły zostać poluzowane przez osoby trzecie. Łączymy się z naszym trójmiejskim reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, rozmawiałeś z prokuratorem. Co więcej ustaliłeś?
4: Prokuratura bada tę sprawę pod kątem narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Przesłuchano już prezydent Gdyni Aleksandrę Kosiorek i jej męża oraz pracowników serwisu samochodowego. Śledczy ustalają też, czy jest monitoring, który mógł zarejestrować to, co działo się wcześniej przy samochodzie. Kluczowa będzie również opinia biegłego, który ma pomóc wyjaśnić, w jaki sposób doszło do poluzowania się.
3: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej nr 20 w Zadrach na Pomorzu. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych trasa jest zablokowana. Zderzenie dwóch osobowek także na drodze krajowej nr 74 w Wójcinie Włódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy.
5: To nie plotki, to fakty.
3: W Belgii kolejne nieślubne dziecko oficjalnie uznane za członka rodziny królewskiej. Książę Belgii, Laurent, potwierdził w Urzędzie Stanu Cywilnego ojcostwo 26-letniego Clemonta Vandenkerkowa. Mężczyzna jest synem belgijskiej piosenkarki, informuje korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Burginon. Kasiu, co konkretnie zmienia się teraz w życiu młodego mężczyzna?
6: Clement otrzyma tytuł księcia Belgii, ale nie dostanie państwowego uposażenia, nie będzie pełnił funkcji reprezentacyjnych i nie znajdzie się w linii sukcesji tronu. Będzie natomiast dziedziczyć prywatny majątek ojca na równi z jego pozostałymi dziećmi. Może również przyjąć nazwisko Saxe-Coburg, choć jak sam powiedział, pozostanie przy swoim nazwisku, które nosił od urodzenia. Historia przypomina sprawę Delphine, nieślubnej córki byłego króla Belgii, Alberta II. W przeciwieństwie do Delphine, którą Albert II musiał uznać po wieloletniej batalii sądowej, Laurent sam zdecydował się uznać swojego syna.
3: Jagiellonia Białystok prowadzi 2-0 z Iberią Tbilisi z Gruzji po pierwszej połowie meczu eliminacji Ligi Europy. Stawką dwumeczu jest faza ligowa tych rozgrywek. Mecz obserwuje Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.
7: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Jak padły bramki?
7: Pierwsza po rzucie karnym do siatki trafił Jesus Imas, ale dopiero za drugim razem. Za pierwszym jego strzał obronił bramkarz Iberii. Na szczęście sędzia powtórzył 11, bo obrońcy gruzińskiego klubu za szybko wbiegli w pole karne i Imazowi się, można powiedzieć, upiekło. Od tamtej pory Jagiellonia zdominowała rywali i udokumentowała przewagę golem na 2-0 pod koniec pierwszej połowy. W pole karne dynamicznie wbiegł Jeremy Agbonifo. Płaskim strzałem trafił do siatki, zatem na razie zgodnie z planem 2-0. W Poznaniu już się rozpoczęło spotkanie Lecha z FC Thun ze Szwajcarii. Na razie 0-0 po kilku minutach. To także jest Liga Europy. Natomiast w eliminacjach Ligi Konferencji o 20:00 Górnik podejmie Monako, o 21:00 Hajduk Split Raków Częstochowa.
3: A za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe w RMF FM. Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Celtic.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.